0: Rozglądamy się wokół siebie. Uf, na szczęście już nie ma poniedziałku. Jest wtorek, jest wtorkowy poranek. Słoneczna Brygada już nie śpi i mówi wam dzień dobry w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, a na zegarach punktualnie 6:00. W kalendarzu wtorek, 11 dzień sierpnia i zapraszamy was teraz na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Kanał Gliwicki zamknięty przez złote algi. Hiszpania przygotowuje się na najazd turystów chcących obejrzeć zaćmienie słońca. CBA wyjaśnia sprawę wypłaty pomocy finansowej dla powodzian. Chodzi o wiceszefową Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i byłą już działaczkę Koalicji Obywatelskiej. Jak donosi Wirtualna Polska, 200 tysięcy złotych miała dostać firma męża Anny Konieczyńskiej. Jednak nie stwierdzono tam szkód z powodu powodzi. W sumie wypłacono 4,5 miliona złotych, które trafiły także do spółek sąsiadów Konieczyńskiej. Sprawę od kwietnia bada Centralne Biuro Antykorupcyjne, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie i skrupulatnie wyjaśnione.
3: Konieczyńska została już zawieszona w partii i czeka na sąd koleżeński. Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania. To po wykryciu ponownie złotych alg. Dzisiaj zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów, ale do toksycznego zakwitu nie doszło, mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach.
5: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
3: Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy w pobliżu, ale nie ma jeszcze wyników badań wody. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujących w kraju. Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie albo tenisistka z Rosji Jekaterina Aleksandrowa, albo Ukrainka Elina Świtolina.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Zaglądamy na drogę numer 16 prowadzącą z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Drogowce pracują w trzech miejscach, kawałek za Barczewem, tam bądźcie ostrożni. Jeśli ruszycie drogą numer 65 z Białegostoku nad Biebrze, to traficie na plac budowy ekspresówki S19 i mnóstwo ograniczeń i utrudnień. Jedźcie powoli i podziwiajcie krajobrazy.

0: Pogoda.
1: Dziś już bez męczącego upału, od 20 stopni w Gdańsku i na Mazurach, 21 w Poznaniu, 23 w Warszawie i Krakowie, do 25 w Rzeszowie. Może się chmurzyć, deszcz popada głównie na północy i wschodzie.
0: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry. Po szóstej będziemy świętować Dzień Konserwatora Zabytków.
3: A świętować będziemy w taki sposób, że zastanowimy się, na co już w życiu jesteśmy za starzy. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato nie jesteśmy za starzy, żeby zrobić MCA, czyli podnieść ręce do góry. YMCA. Gramy od samego rana w Radiu Złote Przeboje. Village People, 4 po szóstej.

0: Duet poranny Charles i Eddie sączy się z głośnika Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy wam we wtorkowy poranek. Tu wasza słoneczna brygada Radia Złote Przeboje. 6:11 na zegarach i o tej wczesnej porze zaglądamy do kalendarza.
1: 11 sierpnia obchodzimy Dzień Konserwatora Zabytków.
2: No ja na urlopie chciałem zrobić remont łazienki, ale właśnie konserwator zabytków się nie zgodził.
0: Dziękujemy. A kto z państwa słuchaczy kochanych już w drodze do swojej łazienki przed remontem czy po remoncie o tej porze 22 4 4 i 3 0, dzwońcie do nas, zapraszamy, zaczynamy apel poranny wakacyjny, wtorkowy na szczęście i gramy na dzień dobry Manam 12 po 6.

0: Co by powiedział Fryderyk? Ciekawe, co by powiedział Fryderyk na to, że w Polsce, w połowie lat 80. XX wieku Włoch będzie śpiewał po angielsku I like Chopin, ale nie tylko, bo Czesi też śpiewali. To pan Chopin. W tej wersji śpiewała Helena Wondraszkowa, także Easy Korn. A teraz jedziemy sobie z Czech do Szwecji. To bo będzie zespół, którego wielka kariera rozpoczęła się w 2003 roku od występu na Melody Festivalen. Idealny piosenka na wtorkową pobudkę. Alcazar, zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdę.

0: ciastkę miało źle.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: Sierpień, to już prawie połowa sierpnia, ale my niezmiennie gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Zagra zespół AHA, 6:30 na zegarach, a my was zapraszamy do apelu porannego, wakacyjnego. Kto już nie śpi tak jak my? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Cześć.
1: Jasiek wyjechał z dziadkami do Łeby, a ja odpoczywam, mimo że pracuję, jest super. Pozdrawiam, Kasia.
2: Pozdrawiamy gorąco, 22, 4, 4 i 3, 0. To telefon dla spóźnionych na apel poranny, a już teraz u nas z niezłym powerem Joan Jett i The Blackhearts. Tak wam gramy. I Love Rock and Roll. 29 minut zostało do 7.

0: Champagne i Guy Ritchie to byli dwaj oficjalnie mężowie Madony, ale przecież spotykała się z mnóstwem znanych i kontrowersyjnych facetów, takich jak Jean-Michel Basquiat, Warren Beatty, Tupac Shakur czy Dennis Rodman. Kto pamięta Dennisa Rodmana, może przybić pionę właśnie z prowadzącymi porannymi. Jesteśmy po prostu tak samo starzy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Lider zespołu, który za chwilę u nas zagra, powiedział z kolei kiedyś: założyłem orkiestrę symfoniczną, która przypadkiem gra rocka. No w takim razie smyczki i batuta w dłoń, Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Już wkrótce gramy na to, jak na lato.
2: Radio Złote Przeboje.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Reklama.

0: Stolcie.
1: Mamy lato, ciągle mamy lato i dzisiaj mamy 11 dzień sierpnia w kalendarzu Dzień Konserwatora Zabytków i z tej okazji zastanawiamy się, kiedy po raz pierwszy w życiu poczułeś się jak zabytek. Ja byłem ostatnio w dyskotece, to się mówi, nie mówi w dyskotece, w klubie, na baletach, a tam same dzieci. Także ja już stwierdziłem, że jestem na to za stary.
2: Ja jestem za stara na słuchanie Travisa Scotta, syn słucha, a ja już wiem, że fanką Scotta nie będę.
3: Ja na przykład z kolegami z radia ostatnio głównie rozmawiam o grzybach.
1: Zdawiłem się odcinam, ja nie.
3: Chyba jestem za stary na jakieś inne rozrywki. A wy? Na co w życiu jesteście za starzy? 22 4 4 3 0.
1: I poranek @złoteprzeboje.pl. Chyba, że jesteście za starzy na używanie maila. Za najbardziej urzekające wyznania wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. Dokończ zdanie. Jestem za stary na 22 4 4 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Zdecydowanie raczej nie Tomasz Karolak. Od tego zdania zaczniemy zapowiedź tego, co przed nami w wiadomościach o siódmej.
1: Kto zastąpi Daniela Craiga? Kto zagra nowego Bonda?
0: No mówiłem.
1: Producentka zdradziła właśnie, kiedy możemy poznać tę decyzję. Mhm. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o siódmej, polecam.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
9: Wtorek, 11 sierpnia, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 7:00. Iwona Barańska.
10: Superkomórka nad Mazowszem, wiatr przekraczał 100 km na godzinę. Cyfrowa karta Edilo ma przyspieszyć leczenie onkologiczne. Kto zostanie nowym Bondem? Decyzja jeszcze w tym roku. To była trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Silny wiatr pozrywał linie energetyczne, uszkodził dachy i powalił drzewa. Największe zniszczenia zanotowano w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 100 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Po przejściu frontu burzowego sytuacja się uspokoiła. Dziś nie ma żadnych aktualnych alertów pogodowych. Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku. Jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
11: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
10: Początkowo karty eDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Gruźlica to ciężka choroba bakteryjna płuc. Częste objawy to silny i długi kaszel czy gorączka. Choroba może także rozwijać się bez objawów i przez wiele lat. Do końca roku ma się zakończyć tasiemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika z zapowiedzi producentki Amy Pascal. Na liście zostało już ponoć tylko 5 do 7 nazwisk. Producentka nie podała konkretnej daty, ale zasugerowała, że fani nie będą musieli długo czekać. Daniel Craig to niezwykle trudny do zastąpienia aktor. Następny Bond musi być kimś naprawdę innym. Musi wnieść do serii coś świeżego, ekscytującego i poruszającego, mówi Amy Pascal. Jej zdaniem dobrym momentem na ujawnienie nazwiska będzie koniec roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza zapraszam. Drugi raz, druga. Ewa Swoboda broni tytułu wicemistrzyni Europy wśród najlepszych sprinterek. Na królewskim dystansie 100 metrów do triumfatorki Brytyjki Amy Hunt straciła 0,02 sekundy. Srebrny medal jest pierwszym krążkiem dla naszej reprezentacji podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Iga Świątek za to gra swój turniej życia w Toronto i melduje się w półfinale kanadyjskiego tysięcznika. W nocy polskiego czasu gładko, bo w dwóch setach 6-2, 6-1 w ciągu godziny i 4 minut pokonała Rosjankę Diane Schneider.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
10: Sporo dzisiaj słońca, ale od czasu do czasu może się chmurzyć. Na północy i na wschodzie popada deszcz. Na termometrach od 20 stopni w Szczecinie i Gdańsku, 23 w Warszawie, Lublinie i Krakowie, do 25 w Rzeszowie.
1: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
9: To my. Dzień dobry. Jeśli ktoś was zapyta, jak najlepiej zwiedzać świat, żeby się nie spłukać, odpowiadajcie palcem po mapie. I po siódmej zaprosimy was właśnie do zabawy pod nazwą palcem po mapie.
13: No i po siódmej podamy wam także przepis na wakacyjny przebój wśród napojów, czyli Ajran Mazurski.
9: Niam.
13: To jest Radio Złote Przewoje. Gramy na to jak na lato. 7, 7, 4 dokładnie. Bon Jovi dla nas gra już teraz.

0: po mapie.
1: Lato to czas wakacyjnych wojaży. Radio Złote Przeboje ma dla was zestaw przebojowego podróżnika, czyli butelkę filtrującą, podróżną poduszkę i wszystko spakowane do pięknej torby. Taki zestaw do zdobycia w naszej wakacyjnej zabawie. Wystarczy uważnie słuchać Radia Złote Przeboje.
2: Jutro po 10:00 na naszej antenie zaczną się pojawiać wskazówki dotyczące piosenki, która w tytule ma jakieś ukryte miejsce. I właśnie może to być miasto, może to być państwo, albo nawet kontynent. Mm-hmm. Może na przykład przebój Bruce'a Springsteena, Born in the USA, bo tam jest USA. Może Falco, Vienna Calling, bo tam jest Wiedeń, a może po prostu Various Monks, Tokio.
1: Uważnie słuchajcie Radia Złote Przeboje, czekajcie na podpowiedzi dotyczące konkursowej piosenki, zgłoście się do zabawy i walczcie o zestaw przebojowego wakacyjnego podróżnika.
0: Palcem po mapie.

0: Jest prawie połowa sierpnia. Czy wam też tak czas szybko leci? Czas tak zasuwa, że ani się obejrzymy, a Shakin' Stevens zamiast Cry Just a Little Bit zacznie śpiewać Snow is falling all
1: around me. No tak, tak. Children playing.
2: Dobra, żeby nie było, że słuchaczom się zrobiło zimno, to coś może z gorących przebojów lat 80. i 90. Z 90. mamy dla was propozycję, zagramy wam Roxetta, z 80. Ewę Bem, zostańcie z Radiem Złote Przeboje, bo póki co jeszcze gramy na to jak na lato.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Reklama.

0: Takie kolorowe przeboje gramy wam o poranku we wtorek. To była Ewa Bem, a jeśli wam gorąco, to może coś na ochłotę, bo mamy przepis na ajran, ale taki polski, mazurski.
1: Ajran to popularny turecki napój wytwarzany z jogurtu, wody i soli. Uh-huh. No ale jest też wersja polska, mazurska.
0: Słuchamy.
1: To jogurt lub kefir, uh-huh. a do tego woda z kiszonych ogórków.
0: Oj,
1: niebezpieczne połączenie.
2: Oj, brzmi trochę jak przygotowanie do kolonoskopii. A teraz, uwaga, teraz blondyn, czyli kefir, i brunet, czyli sok z kiszonych. Takie połączenie Dietera Bolena i Thomasa Andersa daje nam co? Daje nam Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 7:29.

0: 26 stopni w nocy na Podkarpaciu, tak było z 29 na 30 czerwca i to był absolutny rekord wszechczasów. No i takie mieliśmy w tym roku Summer Nights i o tych tropikalnych nocach zagrali dla nas Olivia Newton-John i John Travolta. Dzień dobry, 25 minut do 8.
1: Dzień dobry, a propos wspomnień, czy pamiętacie taką starą reklamę z trenerem Leo Benhakerem, który po polsku zamiast krok
2: Leo,
1: po...
2: Why?
1: Nie, coś innego jeszcze mówił. Zamiast krok po kroku mówił kropu kropu. I my mamy taki przebój właśnie pod tytułem kropu kropu, czyli step by step. Whitney Houston zaśpiewa już za chwilę w radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Zadzwońcie.
1: Dzisiaj 11 dzień sierpnia, w kalendarzu Dzień Konserwatora Zabytków. No i z tej okazji zastanawiamy się, no mamy takie zadanie dla was. Dokończ zdanie, jestem za stary na 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Jestem za stara na to, żeby szybko używać komputera.
3: Jestem za stary na wszystko, ale czuję się młodo i walczę o wszystko.
4: Wiecie co? Tak sobie myślę, na co jestem za stara? Chyba na skok bungee.
5: Jestem za stary, żeby jeszcze pracować. O.
6: No wychodzi na to, że jestem za stara, żeby być młoda.
1: O, na co w życiu jesteście za starzy? 2244 i 3 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Mailowo za najciekawsze wyznanie wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. Tutaj od nas, od starych prowadzących, waszych starych dobrych znajomych o poranku. Dokończ zdanie. Jestem za stary na 2244 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Jeszcze bliżej. Andrzej Piaseczny śpiewa w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 4 minuty zostały do 8. Jeśli jeszcze w twoim mieście nie ma nocnej prohibicji, to musisz wiedzieć, że jest coraz bliżej.
1: Dotychczas informowaliśmy was o kolejnych miastach i gminach, które wprowadzają nocną prohibicję. No a tymczasem właśnie pojawił się pomysł, by nocny zakaz sprzedaży alkoholu wprowadzić w całej Polsce.
0: Coraz bliżej.
1: Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Wtorek, 11 sierpnia, na zegarach punktualnie 8, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Nocna prohibicja możliwa w całej Polsce, jest ważna deklaracja. Poziom Wisły rekordowo niski, ale nie ma zagrożenia dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Wars nie tylko w pociągach, we wrześniu otworzy pierwszy hotel. Nocna prohibicja możliwa w całej Polsce. Przepisy są na razie na etapie sejmowych prac, ale ze strony wiceszefowej Komisji Zdrowia Violetty Tomczak z Polski 2050 padła bardzo ważna deklaracja.
11: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych.
10: Oprócz zakazu sprzedaży, nocnej sprzedaży, poselski projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu, także napojów 0%. Być może w tym tygodniu zapadnie decyzja o ewentualnym ponownym uruchomieniu rządowego programu osłonowego Ceny paliwa niżej. To po zapowiedziach premiera, który nie wykluczył wprowadzenia pewnych ulg dla kierowców na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Według analityków rynku w tym tygodniu wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze niż w zeszłym. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha i nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
12: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć. Z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
10: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Już od września znany z pociągów Wars otworzy swój pierwszy hotel. W Warszawie będzie można wynająć jeden z 50 pokoi. Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsa.
13: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 m2. Jest część gastronomiczna, cała również o dość dużej powierzchni.
10: I właśnie w części gastronomicznej będzie można zjeść dania znane z pociągów PKP.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Pogoda.
2: Dziś już bez męczącego upału i bez gwałtownych burz. Na termometrach od 20 stopni w Gdańsku i na Mazurach, 21 w Poznaniu, 23 w Warszawie i Krakowie, do 25 w Rzeszowie. Może się chmurzyć, deszcz popada głównie na północy i wschodzie.
0: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Nie uwierzycie, ale policzyliśmy wszystkie butelki z kaucją, te oddane i te nieoddane. I co nam wyszło, powiemy po ósmej.
2: No i po ósmej wyślemy wam złotą kawę w opakowaniu bezzwrotnym. I to oczywiście w nagrodę za udział w kąciku Mamy Lato, dzwońcie. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato już teraz. Numer uno, dokładnie 4 minuty po ósmej.

0: Dzięki tej piosence wszyscy cierpimy na zespół niespokojnych nóg. Jamelia Superstar, tak wam gramy we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ciekawe liczby po pierwszych miesiącach z systemem kaucyjnym w Polsce.
1: Okazuje się, że aż 70% wydanych na kaucję pieniędzy nie wraca do nas.
0: Szok.
1: A jest to, no na tę chwilę, to 650 milionów złotych.
2: Dużo, dużo kasiory oddajemy do butelkomatów. Tylko 30% butelek, a one i tak te butelkomaty ciągle są zapchane albo jest kolejka. Strach pomyśleć, co będzie, jak zaczniemy oddawać połowę. Teraz zagra formacja Nieżywych Schabów o tym, że ludzie pragną piękna. 11 po 8.

0: Amanda w jednym z wywiadów przyznała nawet, że Dali mówił o niej jako o swoim boskim potworze. Dzień dobry, 18 minut po 8.
1: Dzień dobry, a za chwilę artysta, który jako nastolatek zaczął grać w Beatlesach, więc jeśli jesteś po 20 i jeszcze nie masz sukcesów na koncie, to już daj sobie spokój. George Harrison, o nim mowa. Za chwilę go posłuchamy w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu, lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej, a elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: zadzwońcie.
1: Dzisiaj z okazji Dnia Konserwatora Zabytków przyznawaliśmy się do tego, na co to w życiu jesteśmy już za starzy i czas na podsumowanie tematu.
2: Jestem za stary na to, żeby się wszystkim przejmować.
3: Moim zdaniem jestem za stara na wciskanie mi kitu.
4: Jestem za stary, żeby myśleć, że jestem stary i cieszę się z każdym nowym dniem.
5: No na pewno to ja jestem za stara na to, żeby się czegokolwiek bać.
6: Jestem za stary na słuchanie bajek o kaczorze i Donaldzie.
7: Ja to jestem za stara, żeby brać życie na poważnie.
8: Jestem za stary na to, żeby być stary.
9: Jestem za stary na spontaniczne kichanie, żeby nie przestawić sobie kręgów szyjnych.
1: Znamy to. Człowiek ziewnął i zwichnął sobie szczękę.
10: Nie mówiąc o kichaniu.
1: No właśnie. Złotą kawę Słonecznej Brygady wysyłamy oczywiście za ten ostatni telefon. Dziękujemy wszystkim słuchaczom młodym duchem. A jutro? Jutro z okazji Dnia Pracoholika zastanowimy się nad tym, kiedy zaczyna się pracoholizm.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofa.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto!
3: Aflofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.

0: Taki to przebojowy wtorek ze złotymi przebojami. Stevie Wonder dla nas zagrał 14 minut przed 9:00. A jeśli zamierzacie umówić się do fryzjera i ogolić karczycho, no to posłuchajcie tego, bo okazuje się, że fejdy są już niemodne.
1: Fejdy, czyli golenie do zera na bokach i z tyłu, jest już niemodne, rzeczywiście. Modne u facetów są teraz dłuższe, naturalne, kręcące się włosy. No, bierzcie przykład z aktora Jacoba Elordiego, tego z Wichrowych Wzgórz.
2: Tego powichrowanego. No umówmy się, w życiu mężczyzny nadchodzi taki moment, kiedy to nie facet wybiera swoją fryzurę, tylko fryzura wybiera jego. U nas przez chwilę teraz fryzurka na lata 80. Snap zagra The Power, Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 13:09.

0: Arkusza avec moi ce soir. To jest jedno z nielicznych zdań po francusku, które zna każdy Polak, oprócz oczywiście Paris Saint-Germain. Było wesoło, Christina Aguilera z koleżankami śpiewała w radiu Złote Przeboje, a teraz usiądźcie, smutna sprawa.
1: Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki bocianów. To oznacza, że ptaki szykują się do odlotu, a to oznacza, że koniec lata blisko. No posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
3: W kalendarzu wtorek, 11 sierpnia, na zegarach punktualnie 9. Zapraszamy Was na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Sprzątanie po nawałnicach. Superkomórka burzowa przeszła w nocy nad Mazowszem. Zaćmienie słońca ograniczy produkcję energii, ale sieci są przygotowane. Bociany szykują się do odlotu. Na polach widać już sejmiki. Superkomórka burzowa przeszła w nocy nad Mazowszem i województwem kujawsko-pomorskim. Nawałnice powalały drzewa i przerywały sieci energetyczne, doprowadzając do miejscowych wyłączeń prądu. W całej Polsce strażacy interweniowali ponad 350 razy. Najwięcej z nich miało miejsce na północnym Mazowszu. Jak mówi Maciej Kwiatkowski z Komendy Straży Pożarnej w Ciechanowie, wiało ponad 100 km na godzinę.
15: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no, dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, ale między innymi budynki gospodarcze.
14: Dziś trwać będzie usuwanie i liczenie strat. Coraz więcej pacjentów ma możliwość realizacji jednej recepty w kilku aptekach. Z takiej usługi można już skorzystać w co drugiej aptece. Tylko na Lubelszczyźnie to 600 punktów, mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.
16: W jednej aptece brakuje części leków. Pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce.
14: Mapę aptek znajdziecie na pacjent.gov.pl. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki. Jednak nie powinno to zagrozić dostawom energii. Zaćmienie widziane nad Polską będzie tylko częściowe. Najbardziej odczują je sieci energetyczne na południu Europy, ale są na to gotowe, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
17: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
14: Operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowują się do zaćmienia od kilku miesięcy. Kierunek ciepłe kraje. Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki bocianów. To oznacza, że ptaki szykują się do odlotu, informuje przyrodnik Jacek Słupek.
18: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi. Natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie. Dlatego, że bociany korzystają z kominów termicznych. Jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
14: Dystans do Afryki bociany pokonują w około 25 dni.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
19: Błażej Kulesza, zapraszam. Srebro Ewy Swobody już jest, ale lekkoatletyczni kibice czekają na więcej i mają nadzieję, że jej śladem dziś pobiegnie także w biegu na 100 metrów, tyle że przez płotki, Pia Skrzyszowska. W finale rzutu młotem będziemy trzymać kciuki za Pawła Fajtka. Ale Mistrzostwa Europy rozgrywane są także w sportach wodnych. Na basenie w Paryżu polska żeńska sztafeta 4x200 metrów stylem dowolnym zajęła 7 miejsce w finale. Złamana bariera 8 minut. Co prawda medalu nie przyniosła, ale jest drugim wynikiem w historii polskiego pływania.
1: Radio Złote Przeboje.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Pogoda.
14: Sporo dzisiaj słońca, ale od czasu do czasu może się chmurzyć. Na północy i wschodzie popada deszcz. Na termometrach od 20 stopni w Szczecinie i Gdańsku, 23 w Warszawie, Lublinie i Krakowie, do 25 w Rzeszowie. Jutro podobnie, upał wróci w weekend.
1: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
20: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
3: Jeśli wyznajecie zasadę, że nie ma to jak lato w mieście, to po dziewiątej zaprosimy was na miejską plażę.
21: I to na taką plażę, na której bez biletów koncertują gwiazdy. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Już teraz 4 minuty po dziewiątej gra dla nas Bonnie M. I to słonecznie gra.

0: Wszystko wokół tej kasy się kręci. O tym śpiewała Maya. All About The Money w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, ale w każdy weekend sierpnia z kolei zapraszamy Was na plażę Wawer za darmo zupełnie, bo spędzamy tam miło czas. Co weekend możecie usłyszeć na żywo wspaniałe Złote Przeboje. Do tej pory na scenie pojawił się zespół Demono, pojawił się zespół Ira, a w najbliższy weekend na plaży romantycznej w Warszawie zagrają Papa D oraz Just Five.
1: No i dodajmy, że wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. No sierpniowe weekendy tylko z radiem Złote Przeboje na plaży Wawer, no nie może Was tam zabraknąć. No to teraz u nas wcześniej wspomniana gwiazda, która w najbliższą niedzielę wystąpi na plażowej scenie, a będzie to Papa Dance. Na historię już teraz u nas.

0: Morris White wybrał słowo September głównie dlatego, że dobrze brzmiało w refrenie, czyli jeden z największych hitów wszechczasów powstał trochę na zasadzie, no nie wiem o czym śpiewamy, ale brzmi to świetnie. Earth, Wind and Fire, September w Radiu Złote Przeboje, gramy na to jak na lato.
1: Z kolei Every Breath You Take, The Police to jeden z największych hitów zespołu, ale mało kto wie, że Sting napisał go w środku nocy, zaraz po przebudzeniu. Co ciekawe, utwór zdobył Grammy za piosenkę roku, a Sting później żartował, że dzięki tantiemom jest to jeden z najważniejszych utworów w jego życiu. No to gramy i słuchamy Every Breath You Take, The Police w Radiu Złote Przeboje, już teraz.

0: ta promocja.
1: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny. Dwa kultowe zespoły zagrają w Warszawie. Papa D i Just Five.
2: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
1: Wystąpią na plaży Wawer. To już w niedzielę. Radio Złote Przeboje przez cały weekend jest na miejscu. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Media Expert.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje na finał naszego przebojowego wtorkowego porannego spotkania CC Catch Heartbreak Hotel. Dziękujemy pięknie za ten wspólnie spędzony czas.
1: A dziękuję wam. Słoneczna brygada w składzie Iwona Barańska,
2: dzięki.
1: Piotr
2: Jakub,
1: dziękuję bardzo. Turkiewicz. A od teraz z wami w programie mocno wakacyjnym Gosia Kościelniak.
2: Tak jest, dzień dobry. I co prawda wy w brygadzie, a ja sama jedna, ale teraz właśnie Michael Jackson, który będzie przekonywał You are not alone, nie jesteś sam. Oj, nie.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
6: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00, godzina 20.00 i godzina 20.00.
6: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
8: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
6: Bilety na sdm-myszkowski.com.
5: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
13: Brakuje dyspozytorów medycznych. Powiemy, gdzie jest największy problem. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki w Lublinie. Wrócimy też do meczu Igi Świątek o półfinał turnieju w Toronto. Marcin Krzemiński. Brakuje dyspozytorów medycznych. Średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Nieobsadzone miejsca w systemie obciążają dodatkową pracą dyspozytornie, które mają pełną obsadę. Dane wskazują, że co szóste stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka.
14: Problem mają stacje w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
15: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
14: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie.
13: Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka w październiku z wysokości około 2 metrów skoczyła na nie do końca nadmuchaną poduszkę. Doznała poważnych obrażeń kręgosłupa, wymaga rehabilitacji. Oskarżeni to dwaj pracownicy sali zabaw, 23-letni Jan Z oraz 24-letni Dawid S. Grozi im do 5 lat więzienia. Według śledczych nie zapewnili dieciom odpowiedniego bezpieczeństwa. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Ważne dla wybierających się nad morze jest zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku Zachód Plaża w Kołobrzegu. Jak informuje Sanepid, doszło tam do przekroczenia norm mikrobiologicznych. Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Pod hasłem Polska Safe podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
16: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ Safe to jest taki program, który ogromnie, ale to ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
13: Według resortu obrony będzie będzie to największa defilada w historii. Tak jak w zeszłym roku zaplanowano też morską część defilady na Zatoce Gdańskiej. Iga Świątek bardzo pewnie wygrała ćwierćfinał turnieju w Toronto z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Świątek w pomeczowym wywiadzie przyznaje, że mimo wiecznych warunków na korcie, mecz zapisze się w jej pamięci.
9: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
13: O finał Świątek zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj chłodniej, bo tylko 18 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 22 w Bydgoszczy, w Warszawie do 23 stopni. Najcieplej 25 będzie we Wrocławiu i Rzeszowie. Niewielkie zachmurzenie, a deszcz możliwy nad morzem i na Podlasiu. Dziś odpoczywamy sobie od upałów, no ale jednak, może nawet bez jednak, warto cieszyć się tym pięknym sierpniowym dniem.
2: Złote przeboje.
12: 4 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam. Gramy na to jak na lato, a zaczniemy przed południe wtorkowe z Wajakoniem.

Just want to have fun. Kwintesencja lat 80. Kolorowa, beztroska manifestacja radości. Ale ten ikoniczny, wielki przebój Cyndi Lauper tak naprawdę jest coverem. W oryginale to nie była piosenka o kobiecej wolności. Była to piosenka w wykonaniu Roberta Hazarda, która trzymała się raczej rockowych brzmień, no i oczywiście była męską perspektywą. Artysta śpiewał o tym, czego młody mężczyzna chce od dziewcząt i nie chodziło wcale o pójście na lody. Cyndi Lauper, jak sama to określiła, dosłownie odwróciła ten scenariusz, zmieniła perspektywę liryczną na kobiecą i przekształciła utwór w popowo-syntezatorowy hymn, który do dziś cieszy. Zamiast o męskich fantazjach piosenka zaczęła opowiadać o prawie kobiet do takiej samej wolności i takiej samej zabawy, jaką mieli mężczyźni. No i od razu urodził się wielki przebój. Radio Złote Przyboje, 11 minut po godzinie 10. Teraz Duran Duran.

0: celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.

Mamy 11 dzień sierpnia, już jutro nastąpi zaćmienie słońca. No a potem będzie można obserwować rój spadających gwiazd i myśleć sobie marzenia do spełnienia. Jedno z nich można na szybko spełnić w Radiu Złote Przeboje, czyli zabrać złote na wakacje. W każdy poniedziałek wakacji bawimy się razem, zapraszamy kogoś z Was na antenę i zadajemy 3 pytania. Można zdobyć, odpowiadając na nie, nawet 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Jeśli chcecie dołączyć do zabawy, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Zabierz złote na wakacje. A w poniedziałek następna zabawa z kimś z Was. Teraz zaś ATC.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

trudno to uwierzyć, że laid back, tak bardzo słoneczni i tak bardzo wakacyjno reggae, no to jest zespół duński. No i że po raz pierwszy w tym roku będą w Polsce, w Krakowie i w Poznaniu. Duńska legenda muzyki pop, reggae, elektrofunku po ponad 4 dekadach kariery po raz pierwszy właśnie wystąpią przed polską publicznością i to będzie już 3 września. Sunshine Reggae we wrześniu, to dopiero zabrzmi. A teraz w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato.

Urszula, Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe wtorkowe. Za 3 minuty najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje i między innymi o tym, czy wróci program osłonowy w kwestii cen paliw w Polsce. Posłuchajmy.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
6: Że w sierpniu, tak.
5: Okay. Zapraszamy. 14, 15, 16, Zapraszamy. Majdan.
6: Stacja kolejki wąskotorowej.
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama. Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Nadal bez decyzji rządu o powrocie pakietu CPN. Drugi dzień poszukiwań Pumy na Mazowszu pod Ciechanowem i były prezydent USA Barack Obama w nowej roli. Miriam Lipińska. Rząd wciąż nie zdecydował o przywróceniu programu osłonowego ceny paliwa niżej i to pomimo zapowiedzi premiera, że ulgi dla kierowców mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pracujemy nad tym, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, ale jednocześnie przypomina, że prezydent skierował do Trybunału ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
7: Ta sprawa na pewno nie ułatwiła, bo to nie można w nieskończoność obniżać akcyzy, nie można w nieskończoność obniżać VAT-u, bo państwo również musi mieć dochody. No i pomysł był taki, żeby z tych nadmiarowych zysków koncernu pokryć koszty wprowadzenia niższych cen paliw na stacjach benzynowych. No, to jest bardziej pytanie do pana prezydenta, który z jakichś niewiadomych mi powodów zablokował wejście w życie tej ustawy.
6: A póki co za benzynę 95 płacimy średnio 7,51 zł, a za olej napędowy 8,16 za litr. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiSu. Bartosz Kądziołka.
8: To największa umowa w historii polskiego wojska, mówił premier Donald Tusk.
9: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największa w Europie.
8: Apache to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie. Polska kupiła ich najnowsze wersje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
10: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
8: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032.
6: Ostrzeżenia przed wchodzeniem do lasu w okolicach Ciechanowa na Mazowszu wciąż obowiązują. Nadal trwają poszukiwania pumy. Dużego kota wypatrzył wczoraj jeden z myśliwych przez lornetkę termowizyjną, ale to tyle, bo do policji nie wpłynęły żadne sygnały na temat drapieżnika. Wciąż nie jest też do końca jasne, czy to na pewno puma, mówi nadleśniczy Ciechanowa Tomasz Druszcz.
11: Pumy nikt nie znalazł, tego kota nikt nie znalazł, ale przy kałuży był odcisk dużej kociej łapy.
6: W najbliższych dniach w lesie będą instalowane fotopułapki, które mają pomóc w namierzeniu zwierzęcia. Nie ma uchylenia tymczasowego aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokurator nie uwzględnił wniosku jego obrońców. Zdaniem śledczych nadal są przesłanki do zastosowania wobec byłego wiceministra tymczasowego aresztowania. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. I na koniec zmieniamy temat. Były amerykański prezydent Barack Obama ma nowe zajęcie. Jak donosi Washington Post, polityk poprowadzi nowy podcast poświęcony książkom. Premierowy odcinek wspaniałej książki z Barackiem Obamą, bo tak nazywa się internetowa audycja, już 24 września. 44 prezydent USA, zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017 roku, co pół roku publikuje listę książek, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich wpływ.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dziś najcieplej na południowym wschodzie Polski do 27 stopni, chłodniej na północy około 18, a w Warszawie i Łodzi 22. Słońce przeplata się z chmurami, a przelotny deszcz możliwy na północy i na wschodzie. Jesteście z Radiem Złote Przeboje. Bardzo się cieszę. Dzień dobry i zapraszam na wspólne popołudnie do 14. Z przyjemnością będę z Wami ja, Gosia Kościelniak, a potem Jerzy Talesiński. Teraz Otta Wanna.

Cher była przecież na okładce magazynu People w maju tego roku. Magazyn poświęcił specjalne wydanie życiu piosenkarki i aktorki, prezentujący to specjalne wydanie. W numerze znajdziemy dogłębną analizę jej znakomitej kariery, w tym historycznego sukcesu jako połówki Sony and Cher, no i debiutu na dużym ekranie. To było we środę 20 maja, kiedy Cher obchodziła 80. urodziny i czytelnicy mogli z tego specjalnego numeru dowiedzieć się więcej o osobistym stylu Cher, o jej kultowej rezydencji w Malibu w Kalifornii, no i jej działalności filantropijnej. Radio Złote Przeboje. Czerwo!

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to jak na lato. No.

0: zgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

Cannibals w Radiu Złote Przeboje, jest 12.29, a przed nami Laura Branigan. Od 1970 roku przez 2 lata studiowała w Nowojorskiej Akademii Sztuk, potem dołączyła do folkowo-rockowej grupy Meadow, ale projekt okazał się artystyczną i finansową klapą, no i przetrwał niewiele ponad rok. Później imała się różnych zajęć, między innymi śpiewała w chórkach podczas europejskiej trasy koncertowej Leonarda Cohena i to było w 1976 roku i przełom nastąpił dopiero w 1979, kiedy Laura Branigan przekonała do swojego 4-oktawowego głosu Ahmeta Ecguna, legendarnego współtwórcę i szefa wytwórni Atlantic Records. 2 wielkie przeboje do dziś są z nami, między innymi ten teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.

cię, Emilio, za ten słodycz nut. Za 9 minut będzie godzina 13. Przed nami Soft Cell z wokalistą Markiem Almondem na czele, który stał się brytyjską legendą lat 80. A wszystko oczywiście za sprawą przeboju Changed Love. Przed nami tenże przebój. Premiera ostatniego albumu studyjnego Marka Almonda, zatytułowanego Danceteria, była rok temu, a tytuł pożegnalnego albumu został zaczerpnięty od nazwy legendarnego nowojorskiego klubu, który odegrał niezwykle ważną rolę w historii duetu Soft Cell. Danceteria to jest miłosny list do Nowego Jorku z początku lat 80. No w ogóle się nie dziwimy. Radio Złote Przeboje jest Soft Cell.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Tak, to był rok 1987 i do dziś, ależ to brzmi. No mamy dobry gust, największe przeboje lat 80. i 90., najlepsza muzyka. Za 4 minuty będzie 13, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny. Dwa kultowe zespoły zagrają w Warszawie. Papa D i Just Five.
2: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
1: Wystąpią na plaży Wawer. To już w niedzielę. Radio Złote Przeboje przez cały weekend jest na miejscu. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: MSZ o sytuacji Polaków po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nauczyciele szykują się do protestu przed 1 września. Nie lada atrakcja dla turystów i mieszkańców w Trójmieście, czyli próba generalna morskiej parady. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podało MSZ, dodając, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest blisko 40 osób. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w kraju stan wyjątkowy. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię wczoraj. Tuż przed pierwszym dzwonkiem w szkołach 31 sierpnia nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną, bo rząd odrzucił ich postulaty dotyczące podwyżek pensji i zamiast oczekiwanych 15% zaproponował zaledwie 3% podwyżki. Zdaniem wiceprezeski Zarządu Głównego ZNP Urszuli Woźniak to nie jest żadna podwyżka.
16: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
15: Dlatego 31 sierpnia nauczyciele zjadą do Warszawy, by manifestować przed kancelarią premiera. Limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą wydłużyć kolejki do poradni i na badania, alarmują lekarze. Po aferze w szpitalu Południowym resort zdrowia chce wprowadzić maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na poziomie 240 zł. Medycy nie będą też mogli pracować dłużej niż 320 godzin miesięcznie. Będą problemy z ułożeniem grafików, zabiegi będą przekładane, a małe placówki nawet zamykane, przewiduje prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
17: Część kolegów uzna, że tą aktywność będzie mogło zawiesić. Dyrektorzy czy szpitale, szczególnie powiatowe, nie będą mogły obsadzić dyżurów.
15: Przepisy są konsultowane, wejdą w życie jesienią. Ciąg dalszy utrudnień na lotnisku w Katanii we wschodniej części Sycylii, jednym z najważniejszych na włoskiej wyspie. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna i chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze, samoloty nadal nie mogą tam lądować. Z kolei odloty są ograniczone do jednego pasa. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi, zanim ruszą na lotnisko. Wracamy do kraju. Kolejny niedźwiedź zginął po kolizji z samochodem. Do zdarzenia doszło w Zakopanem w niedzielę wieczorem. Młode zwierzę wbiegło na jezdnię wprost przed nadjeżdżające auto. Niedźwiadek zginął na miejscu. Kierowcy samochodu nic poważnego się nie stało, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
18: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Będą oceniali jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez Straż Parku. Co jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim, to że jest to już drugi niedźwiedź, który ginie pod kołami samochodów w przeciągu 2 tygodni.
15: Dlatego zakopiańska policja apeluje do turystów o ostrożną jazdę, szczególnie w pobliżu lasów. I na koniec Gdynia i przedsmak sobotniej parady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś po południu o 15.30 zaplanowano próbę generalną morskiej części wydarzenia. Okręty będzie można obserwować wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Najlepiej podziwiać je z miejskiej plaży w Gdyni i z Nabrzeża Pomorskiego. W próbie generalnej weźmie udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
14: Dziś 18 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 20 nad samym morzem, 22-23 w centrum kraju, 25 we Wrocławiu, a najcieplej w okolicach Rzeszowa 27 stopni. Deszcz możliwy na północy i na wschodzie.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Radio Złote Przeboje, 4 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę popołudnia, takiego nowiutkiego jeszcze ciągle. No a teraz posłuchajcie świerszczy. Radio Złote Przeboje. A właściwie cykat. Ja jestem patriotką pod tym kątem i uwielbiam nasze polskie, delikatniejsze i bardziej melodyjne świerszcze, ale oczywiście co kto lubi, no to dziś wieczorem świerszcze na zewnątrz, a w Radiu Złote Przeboje dość często i świerszcze, i ptaki, i mewy, i żabki. No i przede wszystkim największe przeboje lat 80. i 90. gramy na to.

A przed nami teraz amerykański muzyk, kompozytor i okazjonalnie aktor, znany przede wszystkim z przeboju The Power of Love, Huey Lewis. Urodził się w Nowym Jorku i jest synem Polki i Amerykanina irlandzkiego pochodzenia. Jeszcze jako dziecko przeniósł się z rodziną do Kalifornii, tam skończył szkołę podstawową i średnią. Potem między innymi udzielał się w lidze baseballowej. Wielkim echem na całym świecie odbiła się płyta z muzyką do filmu Powrót do przyszłości. Wiadomo, wszystko ze względu właśnie na utwór The Power of Love, który zajął pierwsze miejsce na liście przebojów w 1985 roku. Radio Złote Przeboje, Huey Lewis and the News.

No, ja mam zawsze dreszcze, kiedy słucham tego wielkiego przeboju grupy Goo Goo Dolls. Narodziła się owa grupa w 1986 roku. Żeby było jeszcze bardziej tak dreszczowo, to w mieście Buffalo, w stanie Nowy Jork. I to właśnie wtedy kilkoro szkolnych przyjaciół postanowiło połączyć siły, no i w końcu przejść do realizacji marzeń o stworzeniu własnego zespołu. I początkowo formacja była popularna głównie w rozgłośniach studenckich, czyli tak jak trzeba. No a wszystko zmieniło się pod koniec lat 90., kiedy wydali album Dizzy Up, The Girl. I na wspomnianym krążku z 98 roku znalazło się wiele przebojów i był tam również ten utwór Iris, który został rozsławiony przez film Miasto Aniołów. Uwielbiam. A teraz w Radiu Złote Przeboje kombi Kochać za późno, za 29 minut 14.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłe niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: W 2000 którymś, nie pamiętam którym, byłam na Maderze, ale nie to, żebym się chwaliła. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień
0: skoro
1: dobry.
0: Jesteś, to też posłuchaj, bo mi
1: Proszę
0: się teraz
1: bardzo,
0: przypomniało. W związku z piosenką, która przed nami, nagle widzę całe miasto Funchal na Maderze oklejone plakatami. Aha. Bob Sinclair na plaży, Bob Sinclair wow. na plaży. Ja mówię, ale mam szczęście, pójdę sobie na koncert Sinclaira i jeszcze dodatkowo na plaży ocean, coś wspaniałego.
1: Pięknie.
0: Tłum był taki, że ledwo się przecisnęliśmy w ogóle, żeby wejść na tę plażę nad oceanem i okazało się, co?
1: Że
0: był to jakiś inny DJ, który grał utwory Boba Sinclaira.
1: Był to początek lat 90. Byliśmy z kolegami w Trzęsaczu. Jeździł wielki samochód z gigantycznymi głośnikami. Zapraszał na koncert zespołu Mr. President.
0: Aha.
1: Ludzie kupili bilety.
0: I?
1: Nie było imprezy. Okazało się, że to był jeden wielki wałek.
0: O, brawo! I takie rzeczy wam zawsze opowiemy.
1: Wspominamy.
0: Podzielimy się.
1: World, hold on. U nas same oryginały.

Radosny i Patrycja Kosiarkiewicz w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mieli dla Was radosne wieści. Będą obniżki na stacjach paliw, ale dlaczego tylko chwilowe, wyjaśnimy za moment.

0: mama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Reklama.
13: Wtorkowe popołudnie z Radiem Złote Przeboje. Jest 11 sierpnia. Zapraszam na wiadomości.
14: Będą obniżki na stacjach paliw, ale tylko chwilowe. Na Ukrainę wrócą szczątki kolejnego dowódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. PKP Intercity doczepi wagony do pociągów nad morze i w góry w ten weekend. Miriam Lipińska. Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć o 10-30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Ale ropa na rynkach znów drożeje, więc już na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach też wzrosną. Do stałego obniżenia cen potrzeba decyzji rządu i powrotu pakietu CPN, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
15: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgna aby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
14: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 51 groszy, a za olej 8 zł 16 groszy. W Łodzi będzie serwisowana flota 96 zamówionych przez Polskę śmigłowców Apache w najnowocześniejszej wersji, zdolnej m.in. do kontrolowania dronów na polu walki. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncert Boeing podpisały dziś umowę w sprawie stworzenia w Łodzi największego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego tych maszyn, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
16: Ono będzie służyło w pierwszym kroku dla zakupów Polski, ale w kolejnych krokach dla zakupów czynionych przez inne kraje. Polska chce być hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
14: Polska będzie miała drugą po Stanach Zjednoczonych największą flotę śmigłowców Apache na świecie. Zmiany w rządzie. Premier ogłosił, że dotychczas minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ukraina ściąga do kraju szczątki dowódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Po majowej ekshumacji i ponownym pochówku Andrija Melnyka, przywódcy kolaborującej z Niemcami frakcji OUN, teraz na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem ma odbyć się ponowny pochówek pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jewchena Konowalca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ekshumowane w Holandii szczątki Konowalca zostaną wkrótce sprowadzone na Ukrainę. Rośnie tragiczny bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Najnowsze dane to 164 ofiary śmiertelne, co najmniej, bo cały czas trwa akcja ratunkowa w gruzach budynków, więc liczba zabitych może jeszcze wzrosnąć. I na koniec wracamy do kraju. Będzie dodatkowa pula biletów na pociągi nad morze i w góry. Od czwartku do poniedziałku PKP Intercity do doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
0: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Poseidon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
14: Takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa-Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia trochę chmur na niebie będzie wszędzie, ale deszcz i to przelotny tylko na północy i na północnym wschodzie. Nad morzem 18 stopni, w okolicach Rzeszowa i Przemyśla do 27. Wyobraźcie sobie, że musieli poprosić firmę produkującą konserwy rybne, żeby ich zespół mógł nazywać się dokładnie tak samo. Abba w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, gram wam na to jak na lato.

Córka stoczniowca z Aberdeen i to właśnie na złość temu swojemu ojcu wyszła za niemieckiego wyznawcę Hare Krishna. Chodzi o Annie Lennox, która zaśpiewała w radiu Złote Przeboje, a przed nami z kolei miłośnik starocia, a kiedyś też zawodnik, który trenował boks w Japonii. No i ten jego nos to jest pamiątka po sportowym epizodzie. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam nadal. Chris Isaak.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

Ruszają w trasę koncertową Kool & The Gang i Sister Sledge. Trasa koncertowa po Australii. No więc te gwiazdy soulu, funku i disco wystąpią w Brisbane, w Sydney, w Melbourne, w Adelaide, w Perth już w listopadzie i w grudniu. Myślę sobie, że akurat to są właśnie te dwa miesiące, kiedy do Australii najlepiej się wybrać. Także polecam z całego serca, w Radiu Złote Przeboje troszkę bliżej. Do Berlina wybieramy się muzycznie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
11: Która

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofa.

No to w kwietniu, czyli dopieroż co, spotkaliśmy się na koncercie Alphaville w Łodzi i tak przy tej okazji myślę sobie, ileż to już ciekawych muzycznie spotkań w tym roku za nami. Najlepsze jednak przed nami, czyli największe przeboje lat 80. i 90. na scenie i na antenie. Teraz dr Alban.

0: Business Love, zapytuje Alison Moyet na antenie Radia Złote Przeboje, w którym o 15 będziemy mieć dla Was bardzo ważne wiadomości, wśród nich ta, że od dziś ważne zmiany dla chorych onkologicznie. Szczegóły za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: roku. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: Ciii, to nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 11 sierpnia, pora na wiadomości.
11: Premier o aferze z rozdzielaniem środków dla powodzian. Od dziś ważne zmiany dla chorych onkologicznie. A potem o rozwodzie po polsku. Zerkniemy w dane GUS-u. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery wokół przekazywania pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które w ogóle nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze miały trafić do firmy męża wiceprezes i firm z miejscowości, w której mieszka.
12: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty, nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
11: W sprawie rozdzielania pieniędzy dla powodzian przegląda się już prokuratura, a także od kilku miesięcy CBA. Wiceprezes agencji Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka KO. Od dziś zaczyna działać karta eDILO, czyli elektroniczna wersja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Tomasz Fęska.
13: Karta eDILO to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
14: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona zostawała wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
13: Co ważne, bez eDILO Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
14: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
13: Na razie z systemu eDILO skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze.
11: Salmonella potwierdzona u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Zakażenie potwierdziły badania. Pierwsze osoby z objawami zatrucia zgłaszały się do personelu placówki 2 sierpnia. Od weekendu chorych już nie przybywa. W ośrodku przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, chorych odseparowano, a posiłki są dostarczane do pokojów. Jest śledztwo w sprawie publikacji nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie w sprawie dwóch wież. Nagrania pojawiły się w mediach pod koniec lipca. Kaczyński miał w śledztwie status świadka. dwa tygodnie po jego przesłuchaniu. Prokuratura umorzyła sprawę wobec braku znamion czynu zabronionego. Średnio po 15 latach małżeństwa, zwykle z inicjatywy kobiet. Tak wyglądają rozwody po polsku. Z danych GUS-u wynika też, że w miastach liczba rozwodów jest trzykrotnie wyższa niż na wsiach. Częściej pozew rozwodowy składają kobiety, mówi Katarzyna Góral z GUS-u.
15: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
11: 85% rozwodów jest orzekanych bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Najcieplej na Podkarpaciu, w Rzeszowie i w Przemyślu 27 stopni, nad morzem w okolicach Trójmiasta 18. Przelotny deszcz tylko na północy i na północnym wschodzie. Nagrody w zabawie palcem po mapie. To jest butelka filtrująca, to jest poduszka podróżna, to jest torba płócienna. A jak wygrać zestaw przebojowego podróżnika, powiem wam za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Trzeba przyznać, że byliśmy bardzo niesforni. Wszyscy byliśmy po prostu szalonymi dzieciakami, wspominała czas powstawania Heart of Glass Debbie Harry, która powiedziała też, że pierwszy raz w radiu usłyszeli tę piosenkę w Mediolanie. Kupili wtedy szampana i świętowali pierwsze miejsce na listach przebojów. Gram wam na to jak na lato. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje koniecznie.

Do wygrania butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna już jutro, dlatego że już jutro kolejna środa z zabawą palcem po mapie. To od rana będziecie z nami szukać piosenki, a my będziemy wam podpowiadać aż 3 razy w ciągu dnia. Dlatego bądźcie z nami przez całą środę i wygrajcie sobie przebojowy zestaw podróżnika. Na wakacje idealny. Jak tam pogoda? Meteorologiczny złoty przebój przed nami, dlatego pytam.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
18: Nie widzę żadnych słabych stron.
17: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: Zapraszamy serdecznie w Bieszczady w sierpniu.
2: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie bieszczadzkiej kolejki leśnej.
15: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
2: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
7: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
2: Bilety na sdm-myszkowski.com.
7: Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie. Zapraszamy.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

zostawił po śmierci ogromne długi. Ujawniono właśnie szczegóły dotyczące majątku Coolio. Dokumenty sądowe pokazują, że spadek po nim obciąża dług sięgający setek tysięcy dolarów. To przede wszystkim są zaległości podatkowe wobec władz federalnych i mniej więcej stanowią jakieś 140 tysięcy dolarów, ale to absolutnie nie wszystko.

0: Brother, oh brother, Mans Zemerlow w Radiu Złote Przeboje. Oj, bracie, wyjechałeś sobie na fajne wakacje i kłopoty. O Polakach, którzy utknęli na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna. Więcej powiemy o 16.
1: Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
7: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
6: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
7: Znam ten sposób. Kosztowny.
6: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
7: To dlatego taka koperta.
6: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
8: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Tu Radio Złote Przeboje, we wtorek, 11 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
3: Kilkuset polskich turystów utknęło na Sycylii. Będzie rządowa pomoc dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Węgry mają nowego prezydenta, wybrał go parlament. Mirjam Lipińska. Problemy polskich turystów na Sycylii. Na tej włoskiej wyspie utknęło według danych MSZ około 200 Polaków. To przez aktywność wulkanu Etna, który wyrzuca obłoki pyłu do atmosfery. Lotnisko w Katanii, jedno z najważniejszych na Sycylii, kolejny dzień z rzędu jest sparaliżowane. Dziś do 19 nie wyląduje tam żaden samolot, a odloty są mocno ograniczone. Rząd bierze na siebie ciężar nadużyć w czystym powietrzu. Państwo zapłaci za błędy i oszustwa firm. Poszkodowani mają dostać możliwość zawieszenia spłaty należności, ich umorzenia, a także dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwych firm, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
3: Projekt przewiduje też 5-letni zakaz udziału w programie dla firm skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów. Mieszkańcy wschodniej Polski dostaną SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa za każdym razem, gdy nasz kraj poderwie myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rząd wprowadza tę zmianę w reakcji na falę krytyki za brak informacji dla obywateli, jaka spadła nań po incydencie z końca lipca, gdy rosyjska rakieta wleciała na polskie niebo i spadła na Lubelszczyźnie. A teraz informowanie ma się poprawić, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego, żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio. Im więcej informacji, tym lepiej.
3: W sprawie dodatkowych alertów trwają jeszcze ustalenia między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Węgry mają nowego prezydenta, został nim András Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Został wybrany przez węgierski parlament. Baka to symbol walki ze zmianami w sądownictwie wprowadzonymi przez rząd byłego premiera Viktora Orbana. Prezydent na Węgrzech pełni przede wszystkim ceremonialną rolę. Jego kadencja trwa 5 lat. Coraz tragiczniejsze wiadomości płyną z Kolumbii. Bilans śmiertelnych ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi wzrósł do 224 osób. Według polskiego MSZ-u nie ma informacji, by wśród poszkodowanych w wyniku kataklizmu byli Polacy. Od 1 września ze szkół podstawowych mają zniknąć smartfony. Zakaz ich używania na przerwach, lekcjach i szkolnych wycieczkach ma sprzyjać koncentracji czy budowaniu relacji z rówieśnikami. Co na to eksperci? Za takimi zakazami powinny też iść inne działania, mówi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
6: Zakazy, przepraszam serdecznie, ale każdy głupi umie wprowadzić. Jeżeli poza zakazami nie będziemy uczyć dzieci, uczyć młodzieży, a nawet niektórych młodszych dorosłych poruszania się po tym świecie, to my już przegraliśmy.
3: W przyszłym roku rząd planuje też wprowadzić zakaz korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci do 15 roku życia.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
8: Grzegorz Pałka, zapraszam. Weekend w mieście wcale nie musi być nudny. W najbliższą sobotę w Krakowie można wybrać się na spektakl Słoneczni Chłopcy. To w sali teatralnej w AIS-ie, zarówno od 16, jak i 19.15. Na scenie Cezary Żak i Artur Barciś, którzy od lat bawią publiczność w całej Polsce. Sztukę przełożył z kolei Bartosz Wierzbięta, który jest m.in. autorem polskiego tłumaczenia kultowego już Shreka. Christopher Nolan, który nakręcił Oppenheimera czy Interstellar, nie boi się żadnego gatunku. Tym razem na dużym ekranie proponuje nam Odyseję, klasyka Homera w nowoczesnym wydaniu, grana jest w kinach Helios w obsadzie Charlize Theron i Anne Hathaway. A na plaży przy Centrum Ratowników w Świnoujściu przed nami wakacyjny turniej siatkówki. Fantastyczny sposób na wolny czas. Całość już w najbliższą niedzielę od 11:00. Zgłoszenia przyjmowane są 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
10: Pogoda.
11: Parasole przydadzą się nad morzem i na Podlasiu, a poza tym nigdzie nie powinno padać. Na termometrach w Trójmieście 18 stopni, maksymalnie 27 w okolicach Rzeszowa i Przemyśla.
9: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
11: Zwykły dezodorant czy może antyperspirant? O 16.30 zastanowimy się, który jest lepszy na upały. Jerzy Telesiński, dzień dobry, oczywiście. Gram wam na to jak na lato.

Dokładnie 2 tygodnie temu minęło 8 lat od śmierci Kory. Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka, wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka, ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Tak wokalistkę Manamu zapamiętali jej bliscy i tak zapamiętaliśmy ją my. Same wyjątkowe gwiazdy. Jak na sierpień przystało, gram wam na to jak na lato.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Mamo, one latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
1: Tak, ciebie stać.
0: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj, sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Uwaga na utrudnienia na drogach ekspresowych na S5 w Wielkopolsce na węźle Kleszczewo. Po pożarze samochodu zablokowane są prawy pas i pas włączania w kierunku Gniezna. Utrudnienia mogą potrwać nawet do późnego wieczora. Na S19 koło Sokołowa Małopolskiego po zderzeniu osobówki z autem dostawczym zajęty jest jeden pas w kierunku Lublina. Podobnie na S3 koło Zielonej Góry po kolizji dwóch aut jeden pas jest zablokowany w kierunku Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Cała płyta, na której znalazła się ta piosenka Budki Suflera, została zrealizowana w legendarnym warszawskim studio Buffo. To bal wszystkich świętych w radiu Złote Przeboje. Przy okazji Budki zapytałem niedawno Krzysztofa Cugowskiego, czy pamięta jeszcze ten czas, kiedy razem z zespołem wyleciał za ocean, żeby koncertować dla tamtejszej Polonii. Jaka była jego reakcja, kiedy chodząc po ulicach na przykład Nowego Jorku, wchodząc do sklepu, zobaczył nie puste, ale pełne półki.
1: Z Stanów to ja mam taki, mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo jeśli powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełny.
0: Na szczęście to już tylko historia. A teraz piosenka, którą idealnie słuchacie leżąc na hamaku w cieniu drzew. To zespół The Crowded House.

nigdy nie wyruszyli w trasę koncertową. Wielokrotnie w wywiadach powtarzali, że ich muzyka najlepiej smakuje w muzycznych klubach. To Lip Sync w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, która pojawiła się w kultowym musicalu Grease. Premiera filmowa tego musicalu odbyła się 48 lat temu. To już teraz dajcie głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, bo w waszych głośnikach Olivia Newton-John i John Travolta.

0: wolnym czasie lubi fotografować, a jego zdjęcia, słuchajcie, trafiają do galerii na całym świecie. To Kanadyjczyk z krwi i kości, Bryan Adams w radiu Złote Przeboje, a do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
1: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
0: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
17: Letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystywanie powtórek wideo w europejskiej piłce ma stać się szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż 60-90 sekund, poinformował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje plany już w tym sezonie. LeBron James, czyli najlepszy strzelec w historii koszykarskiej ligi NBA, zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko obrońcom tytułu, czyli New York Knicks 20 października. Organizatorzy opublikowali dziś zapowiedź nadchodzącego sezonu.
17: Pogoda. Nadchodząca noc pogodna, jutro sporo słońca w całym kraju, najwięcej będzie go jednak na południu i tam będzie najcieplej w okolicach Opola i Katowic. Termometry pokażą nawet do 25, najchłodniej nad samym morzem. W okolicach Rewala i Mielna termometry wskażą zaledwie do 18. To już minuta po godzinie 19, zatem z wielką przyjemnością i radością razem z wami zaczynam kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek najlepszy eksportowy towar ze Szwecji końca lat 80. Przed wami Roxette.

W wieku 15 lat nagrywa swoją pierwszą płytę, w 65 roku wygrywa Eurowizję. To France Gall w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lata, to już prawie 10 minut po godzinie 19. To teraz pora na Brytyjczyka, który pod koniec lat 90. stwierdził, skoro moda na muzykę pop osłabła, to on postanawia stworzyć zespół o nazwie Los Pacaminos, który promuje muzykę meksykańską. No i ten zespół koncertuje do dziś w różnych zakątkach świata. Na pomysłodawcą tego zespołu był on, Paul Young, który już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mając 13 lat zakłada pierwszy zespół hip-hopowy. W wieku 15 lat wydaje swoją pierwszą płytę. Za zarobione pieniądze z płyty wylatuje na Florydę, gdzie poznaje styl mambo. To był Lou Bega w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 18 minut po godzinie 19, a my wieczorami uwielbiamy wpadać do rodzinnych domów gwiazd, no i pytać, jaka muzyka królowała właśnie pod ich strzechą. Niedawno rozmawiałem z Halinką Młynkową, która opowiedziała mi o swoich ulubionych artystach, będąc nastolatką.
1: Ja bardzo jakby chłonęłam tę muzykę. To jest tak, jak coś cię interesuje, to wiesz, że chcesz tego pochłonąć jak najwięcej i jak najwięcej też masz, o ile masz w ogóle jakąkolwiek możliwość. Także pamiętam, że mieszałam Toma Waitsa, którego uwielbiałam po prostu w liceum i koniec podstawówki to był gospel w ogóle, podstawówka, więc uwielbiałam gospel, po prostu udało mi się ponagrywać z radia, bo gdzie, jakie kasety, jakie płyty, jeszcze tam, gdzie ja mieszkałam, no to już w ogóle nawet sklepów nie było, więc ja miałam, dostałam w 7 klasie podstawówce, dostałam takie podwójne CD ze Szwajcarii i nagrywałam, wreszcie mogłam z radia nagrywać sobie piosenki. I miałam takie kasety stare, jeszcze mój tata chyba nawet o tym nie wiedział, że ja mu brałam, jakieś wywiady tam miał mój tata ponagrywane i ja na to nagrywałam, no bo skąd jeszcze zorganizować jakąś pustą kasetę, więc zabierałam mu te kasety i niszczyłam jego materiały tym, że sobie nagrywałam piosenki na to. Sinead O'Connor pamiętam, ale to Toma Waitsa to już miałam kasetę. Bardzo dużo słuchałam czeskich artystów, kiedy byłam bardzo mała. To przedszkole, podstawówka taka wczesna, to była tam Nadia Urbankowa, oczywiście Gota też, to było w przedszkolu, to byłam zakochana w Gocie. Ale to były 4 lata miałam wtedy i to pamiętam do dziś, to były winyle. Później to były takie zespoły czeskie jak Lucie, a potem Minus 123, to już były studia, później była właśnie wspomniana Edith Piaf, później były muzykale, czego ja słuchałam na studiach, bardzo dużo jazzu. Potem się pojawiła Eva Cassidy, jakieś tam 13-15 lat temu, kiedy się zaczęło, zanim się tak pojawiła, bo już to się gdzieś tam skądś załatwiało, te płyty.
0: Po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam piosenkę, w której słychać głos Halinki Młynkowej. Bratanki w kinie w Lublinie, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

żelazną zasadę w wywiadach: nigdy nie rozmawia o swoim życiu prywatnym i rodzinie. Don Henley, jeden ze współzałożycieli grupy Eagles, we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. A jeszcze przed 20 spotkamy się z grupą Big Day, no i chcę im zadać dzisiaj jedno bardzo nietypowe pytanie. Jesteście ciekawi, jakie to będzie, to bądźcie z nami.

0: 90. To było tak, że nie było wyścigu. Nie było czegoś takiego, że ktoś musiał być najlepszy. Właściwie ważne było to, że wydawało się piosenki, miało się tę szansę, wychodziło się na scenę, miało się, nie wiem, zaplanowaną trasę koncertową. Tych koncertów było bardzo dużo, nie wiem, graliśmy w rekordowym momencie do 6 dziennie, ale to było tak, że wokół nas ta aura tej właśnie takiej trochę, nie wiem, czy to była niewinność, ale na pewno beztroska i pewnego rodzaju taki brak też agresji wobec wszystkich innych, nie wiem, którzy też, nie wiem, czy tworzą coś, czy nie tworzą, czy nawet przychodzą na koncert. To nie było coś takiego. To było bardzo takie szalenie ważne. I myślę, że od tego trzeba by w ogóle zacząć, bo myślę, że też bez tego tych lat 80. nie byłoby, bo nie byłoby możliwe stworzenie takiej muzyki i takiego klimatu, czy nawet dobierania barwy, czy sposobów grania, czy nawet na syntezatorze, czy nawet to, że te klawisze się pojawiły, które się nosiło jak gitary, które później przejęło disco polo, natomiast tak naprawdę to są przepiękne instrumenty, które mają ładne barwy.
1: Tak, zwłaszcza jak się odpowiednio wykorzysta. Tak.
0: Dokładnie. I świetnie to wygląda na koncercie też.
1: Tak, dobrze to wygląda.
0: Klawiszowiec nie jest uwiązany do stojaka, tylko może wyjść do publiczności.
1: I się przejść z tym. Tutaj tak zrobić solówkę na tych klawiszach, tak. Dokładnie. Naprawdę. A czego byś nie wziął, nie, z lat 80.
0: Wiesz co, jestem człowiekiem, który nie patrzy na jakieś takie negatywy i staram się przechodząc przez różne etapy mojego życia, bardziej patrzeć na to, co dostałem dobrego, niż co mi nawet, nie wiem, przeszkadzało, czy co było złe. Bo to złe, nawet jak będę to rozpamiętywał w jakikolwiek sposób, jeżeli chodzi o pewien rodzaj doświadczenia i to, żeby nie popełniać pewnych błędów, to myślę, że mechanicznie i tak już tego nie zrobię. Natomiast rozpamiętując te wszystkie inne rzeczy, które były złe, będę tylko tak naprawdę dawał im dużo dobrej energii, żeby one będą rosły. Okay. A dla mnie to po prostu jest kompletnie nieistotne.
1: A to fajne podejście, takie nieoczywiste w sumie się wydaje, tak? Żeby myśleć tylko i wyłącznie, wiesz, znaczy starać się do przodu, a nie rozkminiać to, co złe. Dobra, wracamy za chwilę. Ostatnia część. Paweł Stasiak dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote. Boję, więc za moment się ponownie usłyszymy.
2: Radio Złote Przeboje 9.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego, kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona. Kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Paweł Stasiak
1: obecny,
0: też obecny, dokładnie, lista sprawdzona, jesteśmy. Tak powoli kończąc, też jest to ważny rok na pewno, bo 86 rok to poniżej krytyki, więc 40 lat, tak jeśli jest. Chodzi o to, ile już upłynęło od wydania tego okrążka. Ja sobie tak sprawdziłem na szybko w kalendarium, 86 rok, grupa Queen i zespół Wham zagrały ostatni koncert w swoich karierach, powstała grupa Roxette i był jeszcze ten taki kontrowersyjny koncert też Lady Punk we Wrocławiu, a to nie wracajmy.
1: 1 czerwca. Zresztą.
0: No zresztą. Mhm. 86 rok, ty jeszcze, a ty masz taki flashback, żeby pamiętać coś takiego jeszcze z tego roku twojego?
1: Mojego. Wiesz co, ja miałem swój pierwszy koncert jako wokalista zespołu Papa Dance. Byłem wtedy przedstawiony na żywo. W sensie takim, że wystawiony na scenę.
0: Tak.
1: I było to niesamowite przeżycie, ponieważ odbywał się to koncert na stadionie ŁKS w Łodzi. Było tam 35 tysięcy ludzi na widowni. Obok mnie na scenie zespół The Stranglers, Tracy Allman, Cora Manham i nagle ja też, tak, z piosenkami z płyty Poniżej Krytyki, która tak wtedy nawet jeszcze się nie ukazała, tylko było znane na Story, chyba Miłość Walkmana, która nawet się nie ukazała, nie zmieściła się na tę płytę oraz właśnie wchodziła do rozgłośni radiowej właściwie jednej.
0: Tak przedpremierowo tak naprawdę było.
1: Tak, była Olala i jeszcze jakieś piosenki. Słuchaj, byłem tak zdenerwowany, że nie wiedziałem za bardzo, co będę w ogóle robił, bo to wiesz, z jedną piosenką można wyjść, ale 4-5 to jest już tak, że trzeba się jakoś zająć sobą, publicznością, no i swoim ciałem przede wszystkim na scenie. I Costa Curiadis zaproponował mi, słuchaj, no wy sobie tamburyno. Mamy takie duże tamburyno, będzie trochę inaczej też wyglądało. I rzeczywiście zabrałem to i uderzałem wpierw w rękę, a później jak już mi się znudziło, uderzałem w udo.
0: Tak.
1: Słuchaj, nawet sobie nie wyobrażasz, jakiego siniaka miałem po tym wszystkim, kompletnie nie odczuwając tego podczas tego koncertu. I oczywiście po koncercie najwięcej to było widoczne. No już wieczorem się gdzieś tam się złapałem, że coś jest dziwnego z moją nogą. Tak. Następnego dnia wszystkie kolory tęczy. Także naprawdę było to coś niesamowitego. Przeżycie ogromne, bo to wiesz, no nie dość, że wychodzi się z większością premierowych utworów, wychodzi się przed publiczności o typu 35 tysięcy. No i jeszcze masz takich artystów obok siebie, którzy w dodatku no, byli artystami, którzy świetnie znały z ich piosenek, z wykonań różnego rodzaju. Jeszcze chyba akurat, nie wiem, całkiem niedawno był Midnight Summer Dream na pierwszym miejscu listy przybojów trójki zespołu The Stranglers i myślę sobie, ja pierdykam, co ja tutaj robię.
0: Nie jestem w sklepie z cukierkami.
1: Tak. Jeszcze dostałem tyle i mogę zjeść.
0: Dokładnie, to jest przeżycie. Dobra, to na sam koniec też do współczesności przejdźmy. Wakacje, w sumie zaczęliśmy od tego, co się w danym momencie robi. Mamy wakacje, więc też będzie szansa zobaczyć wasz występ. Już tutaj dodam 16 sierpnia, plaża Wawer. Jeśli się gra w wakacje, to jak się tworzy playlisty, to mam wrażenie, że wtedy dobiera się właśnie takie kawałki, żeby ludzie się mogli bawić totalnie.
1: No tak chcielibyśmy zawsze, ale powiem ci, że trudno jest inaczej ustawić playlistę z naszych piosenek, bo tak naprawdę, wiesz, nawet jak zaczniesz Mona Lizą, to jeszcze masz maxi singla, jeszcze masz Story Nietykalnych, Ocean Wspomnień, czyli Szary Wiruje Pył, masz historyjkę Stali Kart, masz mnóstwo innych piosenek, które i tak zaśpiewa z tobą publiczność w każdym momencie koncertu, czy to będzie jeszcze Panorama Tatr, czy Kamikadze, czy Królowa Fal, można tutaj wymieniać, to są właściwie takie hasła, które...
0: No to już wymieniłeś całą playlistę.
1: Powinny wiele powiedzieć. Mamy 17 piosenek, jeżeli chodzi o nasz koncert. Czasami pokazujemy też coś nowego, gdzieś tam między tymi utworami, żeby pokazać, że nie odcinamy tylko kuponów od...
0: A tym bardziej, że niedawno się pojawił nowy singiel.
1: Tak jest, tak dokładnie. Jest. Także piosenka Goń, Goń, myślę, że też się tam pojawi. I piosenka Pamiętasz Mnie, może z Papa Dance.
0: Tak jest
1: taki utwór, którym rozpoczynamy koncerty letnie w tym roku. Także totalne the best of i myślę, że jeżeli ktoś wybiera się to niech nie ubiera się zbyt ciepło, bo to będzie kompletnie niepotrzebne.
0: Zresztą nie będziecie sami, bo też, z tego co patrzyłem, bo już pojawi się Just Five, więc...
1: To już przed nami.
0: Tak jest, więc będzie szansa się pobawić, więc pamiętajcie o tym. Plaża Wawer, występ 16 sierpnia, Papa D, Just Five. No i będzie się działo, jak sam zresztą przed chwilą o tym powiedziałeś.
1: Gorąco zapraszam, mam nadzieję, że będziecie z nami, a słuchacze Rady Złote Przyboje powinni wiedzieć, o co chodzi.
0: Oj, na pewno wiedzą. No i też mam nadzieję, że coś się szykuje, tak już kończąc, ostatni raz kończąc, że coś się szykuje takiego większego, jeśli chodzi o nowości od was, czy nie?
1: Spektakularnego.
0: Spektakularnego.
1: Tak jest. No, powiem tak, mamy cały zapas nowych piosenek i tak naprawdę...
0: Z czasem nie zawahasz się ich użyć, prawda?
1: Czekamy na to, żeby po prostu otworzyć tę puszkę i niech one po prostu wypływają do publiczności. Cieszymy się z nich, z każdego tak naprawdę, bo każdy jest inny i mam nadzieję, że mamy jeszcze taki projekt, mogę powiedzieć, który chcemy zrealizować, który się nazywa Poniżej Krytyki Volume 2. I on jest w tej chwili przygotowywany i myślę, że to będzie też interesujące dla tych, którzy słuchali nas w latach 80. albo lubią te barwy z tamtych czasów.
0: O, to fajna taka kontynuacja po latach. To tak trochę hip-hopowo bym powiedział, tak lubią raperzy też robić.
1: Super. Może zaprosimy.
0: Ja czekam, to byłoby świetne połączenie. Paweł Stasiak. Dzisiaj w programie Cała Muzyka Radio Złote Przeboje. Dzięki ci wielkie.
1: Wielkie dzięki,
0: pozdrowienia. Czekam na płyty, na kolejne single. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję.
1: Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje. 90.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Późny wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 21, a już za kilka minut. Niezwykła historia artysty, który z wykształcenia jest jubilerem. To będzie spotkanie z Arturem Gadowskim, a na tą cudowną podróż po jego największych złotych kawałkach zapraszam w imieniu Tomka Brela.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma jakiś początek. U bohatera dzisiejszego wydania muzyczna przygoda rozpoczęła się od podsłuchiwania innych. A wszystko dzięki wycieczce do Krakowa. Artur Gadowski. Owa tajemnicza historia wcale nie jest taka skomplikowana, a zaczyna się, kiedy Artur Gadowski był jeszcze dzieckiem.
2: U mnie się zaczęło w szóstej klasie podstawówki. Mojej kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami i tam było, no nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy, a tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No, powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać i tak jest do dzisiaj.
3: Bez tej
1: I jak się okazuje, bardzo niewiele czasu minęło od podsłuchiwania innych do tworzenia muzyki samemu. Pierwszą kapelę Artur Gadowski założył bardzo wcześnie.
2: Po pierwszą założyliśmy w podstawówce w 8 klasie z moim kolegą, z Marcinem Mazurem. Pozdrawiam Marcina, jeśli słucha. Marcin, znaczy no nie mieliśmy zespołu, no, no właściwie to był duet, ale zakładaliśmy zespół, tak? Ani on nie potrafił grać na niczym, ani ja nie potrafiłem grać na niczym. Więc mieliśmy świetny start. Mogliśmy zrobić wszystko, osiągnąć wszystko, naprawdę. Startowaliśmy od zera, więc... No, wiesz, potem jakoś nasz ten zespół się rozleciał.
1: I co ciekawe, nazwy pierwszej kapeli Artur Gadowski nie pamięta, natomiast jeżeli chodzi o drugi zespół, to już jest zdecydowanie lepiej. Drugi zespół Artura Gadowskiego nazywał się Kurcze Blade.
2: W Kurcze Blady to już było gorzej, bo już poznałem cztery funkcje na gitarze. To już było trudno, wiesz, nie? To już okazało się, że ten sukces jest coraz dalej.

0: I pomyśleć, że Artur Gadowski, a właściwie rodzice Artura Gadowskiego, nie planowali dla niego kariery muzycznej. Gdyby zajrzeć do szuflady z dyplomami ukończenia szkół, no to znaleźlibyśmy kilka niespodzianek. Choćby zawód Artura Gadowskiego, ten wyuczony.
1: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
0: No i aż prosi się zapytać, czyj to był pomysł?
1: Moi rodzice tak sobie wymyślili, bo to był, wiesz, no, początek lat 80., no to trzeba było mieć jakiś zawód, który mógłby w przyszłości, wiesz, no, zaprocentować. No i tak, wiesz, nie chcieli, żebym się absolutnie zajmował muzyką, dlatego że moja mama po szkole muzycznej, po wokalu, no, nie odniosła nigdy sukcesu w życiu, tak, nie zajmowała się muzyką. Tata flecista z zawodu, tak? Grał przez większość życia, ale też jakby bez jakichś większych sukcesów, więc po prostu nie chcieli, żebym się zajmował muzyką, bo uważali, że to będzie w moim przypadku strata czasu i rozczarowanie i po co mi to? Słynne zdanie mojej mamy, tak, dziecko, no, z muzyki to chleba nie ma. No.
0: I jeżeli chodzi o doświadczenie Artura Gadowskiego zawodowe w pracy jako jubiler, no to jest z tym podobnie jak z doświadczeniami doktora Albana, jeżeli chodzi o stomatologię.
1: Właściwie nigdy nie pracowałem w zawodzie. Ja jakby to, wiesz, równolegle się działo. To chodziłem do szkoły, uczyłem się, chodziłem na warsztaty. Znaczy warsztaty polegały na tym, że się pracowało oczywiście w zakładzie jubilerskim, tak? Tam się zdobywało tą wiedzę praktyczną i umiejętność, wiesz, zrobienia różnych rzeczy. Na koniec szkoły, wiesz, egzamin czeladniczy, w którym trzeba było wykonać właśnie, wiesz, tam odpowiedni wyrób i tak dalej, zaprojektować go. No to, i to jest wszystko, z czym miałem do czynienia tak naprawdę w jubilerstwie.
0: Jak już wiemy, Artur Gadowski w zawodzie nie pracuje, natomiast wracając jeszcze do początków muzycznych, to też okazuje się, że Artur Gadowski na początku nie myślał o śpiewaniu. Śpiewanie właściwie też było przez przypadek.
1: Zgłosiliśmy się z zespołem na jakiś tam przegląd, wiesz, amatorski. To był przegląd zespołów szkolnych, to się tak nazywało. Koledzy stwierdzili, że no to ja będę śpiewał, nie? Więc tak zacząłem, wiesz, próby jakieś tam z głosem. Nie miałem zupełnie pojęcia, że śpiewam, ale nie wiedziałem o tym jeszcze. No i moja mama właściwie, wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, która, wiesz, chodziła do szkoły muzycznej, uczyła się śpiewu i powiedziała: dziecko, dobra, jak już masz śpiewać, to może ja ci coś wytłumaczę, chociaż jakieś podstawy, wiesz, mam oddech i tak dalej, jak postawić dźwięk, no.
2: Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąć.
0: Artur Gadowski dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Jeżeli chodzi o pierwsze sukcesy przed szerszą publicznością, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że zespół, który próbował swoich sił w Jarocinie, pojawi się na scenie w Opolu.
1: A to też był, to było też wynikiem tego, że wzięliśmy udział w czymś, co się nazywał Ogólnopolski Przegląd, OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Polskiej Piosenki. To były takie, wiesz, tam najpierw jakieś tam miejskie kwalifikacje, potem jakieś wojewódzkie, regionalne i później ogólnopolski finał we Wrocławiu. Przed tym finałem były jeszcze warsztaty, które zresztą bardzo fajne, bo to można było się naprawdę wiele nauczyć, a wiesz, mieliśmy takich nauczycieli jak na przykład Grzegorz Ciechowski i wiesz, i wtedy, wiesz, no i mówię, no to były fajne czasy, no mówię, te warsztaty trwały, zdaje się, 2 tygodnie, coś takiego, i przygotowywały nas też do tego jakby finału we Wrocławiu. Wszystkich, którzy tam brali udział. Ten finał wyłaniał tak zwaną złotą dziesiątkę, tak? Czyli po prostu 10 wykonawców, czy to zespołów, czy wykonawców, nie miało znaczenia, bo tam były też osoby, wiesz, śpiewające solo, były zespoły. W każdym razie liczba 10, tak? No i my znaleźliśmy się w tej dziesiątce, co automatycznie pozwalało nam wziąć udział, znaczy starać się o wzięcie udziału w koncercie debiutów w Opolu. No i też zgłosiliśmy się, wiesz, no, cóż mamy do stracenia, no, spróbujemy. No i zagraliśmy tam i ja dostałem tam, znaczy nie jako zespół, tylko ja, jak debiut, za debiut estradowy dostałem jako wokalista po prostu nagrodę i od tego się właściwie zaczęło wszystko.
0: I to oczywiście nie koniec historii. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski. Zaglądając do jego biografii, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Artur Gadowski jest człowiekiem poszukującym. Mieszkał w Radomiu, w Szydłowcu, krótko w Warszawie, a następnie w Łodzi. No i jeżeli chodzi o miasto Łódź, Artur Gadowski twierdzi, że jest to miejsce absolutnie magiczne, w którym zdarzyć się może wszystko.
2: Bałuty to jest dziwne miejsce. To miejsce dziwne jest. Ja jak już mieszkałem kilka lat na Bałutach i kiedyś wieczorem, wiesz, gdzieś tam na stacji benzynowej, będąc po coś tam, czegoś zabrakło w domu. A może paliłem wtedy jeszcze, może po papierosy jechałem, bo coś tak mogło tak być. Gdzieś tam w nocy właśnie, wiesz, na stacji benzynowej rozpoznali mnie policjanci, którzy tam akurat patrolowali też i akurat też znaleźli się na tej stacji benzynowej, bo tam i tak mnie rozpoznali, że to, skąd ja się tu wziąłem, że to fajnie w ogóle. Ja mówię, no fajnie, ja tu mieszkam. A on tak żartuje pan. Ja mówię, nie żartuję, no mieszkam, no fajnie tu jest. I tak patrzyli na mnie, taki, wiesz, miałem wrażenie, że patrzą na mnie jak na debila, ale no wiesz, no cóż, dlatego mówię, no co zależy, z tymi Bałtami różnie bywa. No wiesz, no ale z drugiej strony w Polsce w ogóle jest dziwnie w niektórych miastach, tak? No to w Łodzi też jest dziwnie, no to widzisz, dziwne rzeczy niebezpieczne i straszne dzieją się na Piotrkowskiej, no wydawałoby się, wiesz, no. Ja co prawda też na tych Bałutach takich głębokich też nie mieszkam. Ja mieszkam, wiesz, tam na tak zwanych nowych Bałutach, czyli tam już jest tak trochę

0: A skoro już mowa o niezwykłych miejscach w Polsce i na świecie, to pewnie tylko najbardziej zagorzali fani pamiętają, że Artur Gadowski koncertował z zespołem po, uwaga, uwaga, Związku Radzieckim.
1: Związek Radziecki to był pomiędzy Opolem a finałem tego MPP, między Wrocławiem a Opolem, tak jakoś się zdarzyło, że tam w tak zwanym międzyczasie pojechaliśmy na jakieś koncerty. To pierwszy raz, bo tam byliśmy w sumie z dwa razy albo trzy.
2: Potem, no, śmieszne miejsce było wtedy. To taki moment przemian, kiedy już rządził w Związku Radzieckim Gorbaczow, kiedy się to wszystko już rozpadało, nie? Tam nie było niczego. Nie wiem, jak jest teraz, nie mam pojęcia, bo od tamtych czasów, czyli od 20 tych paru, 7 lat praktycznie w tej chwili, ja tam nie byłem, nie ciągnie mnie tam absolutnie, ale nie było tam fajnie wcale. Na przykład publiczność była znakomita, ludzie reagowali świetnie w ogóle na muzykę. Zdarzało nam się, że graliśmy, a jakby naszymi supportami były rosyjskie kapele, po prostu znakomici muzycy, no, zresztą świetnie grający.
0: Artur Gadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Słuchając i czytając liczne wywiady Artura Gadowskiego, można odnieść wrażenie, że kocha podróże, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat wakacji. No i okazało się, że Artur Gadowski ma niezwykłe wspomnienia związane z wakacjami w Polsce jeszcze w czasach, kiedy był dzieckiem.
3: Ja lubiłem bardzo jeździć, wiesz, w latach 80. Z rodzicami jeździłem co roku ponieważ ja jestem astmatykiem, alergikiem, ja potrzebowałem dobrego powietrza, żeby się jakoś uodparniać i wdychać jodu, uodpornić na przeziębienia, które potem się zaczynały, wiesz, jesienią. Jeździłem z rodzicami na Hel. Fantastyczny czas, w ogóle wspominam to bardzo, bardzo fajnie. Nawet śmiesznie tak pamiętam takie sytuacje typu, wiesz, ze stanu wojennego, kiedy u stan wojenny na Helu była, we Władysławowie stał szlaban po prostu, który był zamknięty i nie można było wjechać na Półwysep Helski. Trzeba było dostać odpowiednią przepustkę i tak dalej, żeby się tam dostać. To pamiętam i to był taki fajny czas, który zawsze miło wspominam i zawsze z chęcią wracam na Hel czy na Półwysep Helski w ogóle, nad Polskie Morze. Jest mi to bliskie sercu, naprawdę bardzo miejsce.
0: No a skoro już tematy wakacyjne nam się pojawiły, to Artur Gadowski do dzisiaj wspomina tak zwane wakacje życia, które postanowili sobie zafundować, kręcąc teledysk do jednego z przebojów w Stanach Zjednoczonych. Panowie urwali się z planu na dobre 2 tygodnie.
3: Pierwszy raz z zespołem Ira pojechałem do Stanów Zjednoczonych na koncerty. Po 2 tygodniach zespół wrócił do Polski, a ja i jeszcze Wojtek Owczarek, nasz perkusista, Wojtek został ze mną i polecieliśmy do Los Angeles, do Kalifornii, żeby nakręcić teledysk do piosenki Ona jest ze snu. O, i to był wyjazd życia, tak. To zobaczyłem taką Amerykę jak w filmach, jak z filmu w zasadzie, pustynie Joshua i Tame Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy, no wyprawa niesamowita, wiesz. Też ta realizacja tego klipu też trwała 2 tygodnie, więc po prostu to sporo czasu było na zwiedzanie przeróżnych, przedziwnych miejsc, przedziwnych takich właśnie, wiesz, ale zwiedzanie w taki sposób bez... Niezorganizowana wycieczka to była, tak? Tylko wiesz, zastanawialiśmy się, no dobra, to co byśmy dzisiaj mogli zobaczyć, nie? No to ruszamy, no i wiesz, taka wyprawa, troszkę fajnie.
0: No i tak w sposób mistrzowski można połączyć przyjemne z pożytecznym. Artur Gadowski dzisiaj głównym bohaterem pewnego razu w muzyce. Nasza historia jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Artur Gadowski i zespół Ira, który został założony pod koniec lat 80. w Radomiu. Byliśmy w Radomiu, byliśmy już muzycznie w Opolu, a także w Łodzi i we Wrocławiu, a nawet w Związku Radzieckim. Nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, o którym Artur Gadowski bardzo często w wywiadach opowiada.

0: Podróż za ocean. Artur Gadowski, właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych, zafundował sobie przed laty wakacje życia, ale jak się okazuje, za oceanem również ciężko pracowali.
1: Teraz pracowaliśmy u Polaka z kolegą, wiesz, z basistą. Już więcej nie. Potem załapaliśmy pracę właśnie, wiesz, z tymi latynosami w takiej firmie. Już nie pamiętam, jak się tam nazywali, ale no, ja nas przyjął, mówi tak, dobrze, mówi, ale ja was przyjmę, nie mam za bardzo, mówi, pracy, ale przyjmę was na 2 tygodnie, ale szukajcie sobie w tym czasie pracy, wiesz, no. Dobra, no to. Ale myśmy tak pracowali przez te 2 tygodnie, że on potem, wiesz, bo to była podpucha, on po prostu przyszedł i powiedział, że dobra, chłopaki, to macie u mnie stałą pracę, nie? Po czym nagle potem się, wiesz, tam okazało, że tam troszeczkę jesteśmy bardziej pracowici niż nasi koledzy latynosi. To on już nam od razu zmienił, wiesz, miejsce, mówi tak, a to już teraz to wy będziecie samodzielni, wiesz, to macie tutaj do dyspozycji klucze, budynek, w ogóle, wiesz.
0: No ale na szczęście Artur Gadowski stwierdził, że muzyka to jest jego powołanie. Kilka dekad działalności w zespole IRA, mnóstwo płyt, również działalność solowa. I właśnie z płytą solową wiąże się niezwykła historia dotycząca piosenki Szczęśliwego Nowego Jorku.

jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat, pamiętam. Wtedy wiesz, nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i ważne, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej, i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. Wiesz. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta, jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.

0: miłości brak.
1: Na pewno nie brak w biografii Artura Gadowskiego historii niezwykłych. Wystarczy wspomnieć choćby pamiętny support zespołu Aerosmith. I co ciekawe, Artur Gadowski opowiadał, że powtarzał w licznych wywiadach, że jego marzeniem jest zagranie przed Aerosmith. I okazało się, że właściwe osoby musiały to usłyszeć.
2: Oj, to ogromne przeżycie, ale fajne wspomnienia, bo no nie mogliśmy w to uwierzyć, że takie wielkie gwiazdy ze świata po prostu. A dwa lata wcześniej na przykład ja powiedziałem w jakimś tam wywiadzie, ktoś mnie zapytał, jakie jest moje marzenie, wiesz, takie estradowe, nie? Moje marzenie byłoby na tej samej scenie wystąpić, nie? Co Aerosmith? No tak rzuciłem w ogóle, wiesz, nie, tam myśląc o tym, że to w ogóle kiedykolwiek może stać. I po czym minęło dwa lata i ciach, proszę bardzo, wiesz. Dostajemy zaproszenie na, żeby zagrać jako support. To w ogóle było fajne. Poznaliśmy, wiesz, kolegów zespołu, mogę tak powiedzieć, już w tej chwili, wiesz, zespołu Aerosmith. To nie mogliśmy właśnie w to uwierzyć, wiesz, bo nam różni ludzie naopowiadali różnych rzeczy, że absolutnie my nie będziemy mieć z nimi żadnego kontaktu, w ogóle zero. Zapomnijcie w ogóle żadnych zdjęć, żadnych filmów, nic. A tu jest tak, że wiesz, my przyjeżdżamy do hotelu, wiesz, meldujemy się, a tu nagle, wiesz, w otoczeniu jakichś tam paru osób podchodzi do nas to Steven Taylor. Mówi, cześć, mówi, gramy jutro razem, nie? Ja mówię, tak, tak, szczęki w dół, tak, wiesz.
1: Ale ta historia ma dalszy ciąg, bo Steven Taylor zadał jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne.
2: A co robicie wieczorem? Nic. O, no to zapraszam was, jesteście naszymi gośćmi, wiesz, do klubu. No po prostu, wiesz, siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach, no. I ja zadałem wtedy pytanie, mówię, tak, wiesz co, dla mnie to jest, mówię, niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda, po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś, w ogóle z jakimś obcym kraju, wiesz, egzotycznym, jak Polska, nie? Jak kumpel, wiesz, kolega, wiesz, ze strady, tak? A Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie, wiesz. I to jest wszystko na temat, wiesz, wielkości człowieka.
3: Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze. Oficjalny start zespołu IRA to rok 1987, a nie był to przecież pierwszy zespół Artura Gadowskiego. No i przez wszystkie te lata uzbierało się mnóstwo niezwykłych historii. Choćby anegdota związana z pewną fanką, która bardzo chciała być przez Artura Gadowskiego adoptowana.
2: Przyjechała do mnie, stanęła w drzwiach, wiesz, i mówi: cześć, no przyjechałam, pomyślałam, że jesteś taki fajny, że mnie zaadoptujesz. No coś takiego mniej więcej, no. Potem się okazało, że ja, wiesz, jakiś tam miesiąc wcześniej, po koncercie w Toruniu, tam już rozdając autografy, robiąc sobie jakieś zdjęcia z ludźmi i tak dalej, zamieniłem z nią kilka słów, coś tam rozmawiała ze mną o czymś i stwierdziła, że no taki fajny jestem, ona ma takie słabe życie, że w zasadzie to ja bym był najlepszym tatą. Najbardziej to się ucieszyła moja żona.
1: No, niestety adopcja nie przebiegła do końca tak, jak sobie owa fanka to wymarzyła.
2: Nie zaadoptowałem, okazałem się niefajny jednak. I następnego dnia dałem jej pieniądze, wsadziłem do, wiesz, autobusu do

0: W długiej karierze Artura Gadowskiego nie brakowało niezwykłych zbiegów okoliczności i licznych chwil zaskoczenia. Jak przyznał kiedyś, bardzo zaskoczyło ich właśnie, że piosenka Wybacz odniosła aż tak wielki sukces.
1: Sukces tego utworu zaskoczył nas totalnie. To znaczy, że to skala w ogóle, wiesz, sukcesu tej piosenki, bo my wiedzieliśmy, że to jest dobry utwór, wiedzieliśmy, że na pewno, wiesz, no bo tam naszym znajomym się podobał, którym puszczaliśmy, rodzinie i tak dalej, ale to, no to jest zawsze niby taki dobry, wiesz, probierz. I potem sukces tej piosenki na festiwalu w Opolu, to już był sygnał, że kurczę, rzeczywiście zrobiliśmy coś chyba rzeczywiście fajnego. Miliony odsłon na YouTubie, no a nas też robi wrażenie, to nie spodziewaliśmy się tego.
0: Artur Gadowski przyznał, że czasami ma wrażenie, że sukces danego utworu jest to kwestia szczęścia i ludzi.
1: No tak, tak, jest to zbieg okoliczności tak zwany, wiesz, no gdzieś trafiasz na ludzi, którzy ci pomogą, albo takich, którzy ci podłożą nogę, no to wiesz, to zależy na obie strony, to nie jesteś nigdy pewien, wiesz, tak. Znaczy wiesz, generalnie, no to jest tak, w życiu artysty tak jest, no robisz coś i nie masz pewności, czy to, co robisz, będzie doceniane przez kogoś, czy odniesiesz tym sukces, czy nie, no to wiesz, no to zawsze musisz się z tym liczyć, no. Nie można wychodzić z założenia, że o Jezu, zrobiłem coś świetnego, na pewno to wszyscy kupią, na pewno wszyscy będą zachwyceni, na pewno wszyscy mnie pokochają. Nie, nigdy nie masz takiej pewności.

0: Jak już słyszeliśmy, dzisiaj Artur Gadowski twierdzi, że część rzeczy, która nam się przytrafia w życiu, to kwestia szczęścia i trafienia na odpowiednich ludzi. I nie inaczej było z karierą Artura Gadowskiego w zespole Ira. Pojawił się na pewnym przeglądzie muzycznym, grając jeszcze w zespole, który z Irą nie miał nic wspólnego.
1: To akurat był zespół Landrynki dla dziewczyn. Pierwszy zespół przed, ostatni zespół przed mój, w którym byłem, przed pojawieniem się w zespole Ira. Bo wystąpiliśmy na tym przeglądzie, a na przeglądzie w jury siedział Kuba Płucisz, założyciel zespołu Ira. Tak? Wtedy już, zresztą Ira była takim zespołem w Radomiu już dosyć znanym. To nie jest tak, że wiesz, że to się od momentu mojego pojawienia się w tym zespole datujemy, wiesz, w ogóle powstanie zespołu.
0: Ale faktem jest, że obecnie po wielu, wielu latach zespół Ira kojarzy się chyba przede wszystkim jednak z Arturem Gadowskim.
1: Znaczy ze mną się kojarzy, bo jakby pierwsze takie zawodowe, wiesz, działania, czy debiut w Opolu, 88 rok i właściwie od tego momentu datujemy, wiesz, karierę, tak, zespołu Ira, no, nazwijmy to tak. Więc jak obchodzimy jakąś rocznicę, to zawsze to odliczamy od 88 roku.
0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj chyba dowody na to, że przypadek rządzi życiem ludzkim. No bo tak, wygrana w konkursie zespołów, o której to wygranej Artur Gadowski przed momentem opowiadał, to jedno, ale prawdziwy start kariery Artura Gadowskiego w zespole Ira chyba miał miejsce na przejściu dla pieszych. Co ciekawe, Artur Gadowski szedł wtedy z drabiną.
1: Tak, taką drabinę, wiesz, do wieszania tam zasłonek, czy taką malarską w zasadzie, nie wiem. Bo pożyczyliśmy tą drabinę mojej babci. I wiesz, i to były takie czasy, no, że nie było takich, jak dzisiaj, wiesz, marketów jakichś budowlanych i tak dalej. Jak ktoś miał drabinę, to sobie pożyczał, wiesz, sąsiad od sąsiada, no tak. Znajomy znajomemu, wiesz, babci, ciotce, wujkowi i tak dalej. No i tak babci pożyczyliśmy drabinę, babcia tam sobie, wiesz, ją chwilę trzymała, a potem się okazało, że mojej mamie jest do czegoś potrzebna, no trzeba było ją przynieść. Taty nie było, bo gdzieś tam pojechał, wiesz. No i mama mnie wysłała po tą drabinę, więc musiałem po nią pójść na drugi koniec miasta i znaczy pojechałem autobusem, no a z powrotem, no toż musiałem wracać na piechotę, przecież nie wejdę z drabiną do autobusu. No, to było w ogóle ciężkie, niewygodne, straszne to było jakieś. No i tak, wiesz, no akurat byłem w pobliżu amfiteatru wtedy, wiesz, i stoję sobie na czerwonym świetle, a po drugiej stronie w kierunku amfiteatru stoi Kuba Płucisz z gitarą. No i Kuba się uśmiechnął do mnie, podszedł, mówi cześć, cześć. Zaproponował, żebym wpadł. I no i tak się zaczęła w zasadzie nasza taka, wiesz, zawodowa droga, nie?
2: Tylko ja.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
9: No a teraz będzie bardzo, bardzo historycznie. Historycznie, ponieważ opowiemy sobie dwie fajne, ciekawe historie dotyczące naszego regionu. Oczywiście przypominam, że słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła, zapraszam na to nasze spotkanie. Historia, no właśnie, ale nie historia taka, jakiej uczyliśmy się w szkole, ale nieco inna, dotycząca rzeczy, a właściwie obiektów nieco młodych i bardzo, bardzo starych. Odwiedzimy na początek Park Legend Gór Świętokrzyskich, żeby dowiedzieć się, jak powstała ta legendarna instytucja. No a legendy można by również opowiadać o drugiej instytucji, czyli o Teatrze Stefana Żeromskiego, który także odwiedzimy i sprawdzimy, jak to było te prawie 150 lat temu, kiedy teatr powstawał.
8: Ciekawe Świętokrzyskie.
9: A o historii powstania Parku Legend Gór Świętokrzyskich opowie nam Piotr Sepioło, wicedyrektor parku.
10: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, a od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Supi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
9: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
10: Powiem od początku, oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Supia oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. No i udało się to zrobić, powołaliśmy tę instytucję kultury, stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Supia oraz Regionalna Organizacja Turystyczna, stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
9: Czyli w skrócie można by powiedzieć, że właśnie w ten sposób tworzy się miejsca legendarne i to nie tylko z nazwy.
10: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego.
9: Park Legend Gór Świętokrzyskich, wicedyrektor Piotr Sepioło na antenie Radia Złote Przeboje. Dziękujemy bardzo, a my dalej o historii, ale przenosimy się do Kielc.
8: Co słychać w Świętokrzyskiem?
9: Dziś w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem odwiedzamy Teatr Stefana Żeromskiego, ale nie będziemy mówić o nowych premierach, nie będziemy mówić o repertuarze, nie będziemy mówić o aktualnościach, tylko zajmiemy się, no nie taką bardzo zamierzchłą, ale jednak historią teatru i tym, skąd teatr w Kielcach w ogóle się wziął i jak doszło do jego powstania, bo przecież nie od początku był to Teatr Stefana Żeromskiego. Ze mną Paulina Drozdowska z teatru, witam.
7: Witam, dzień dobry.
9: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
7: Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat, a nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj, w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, no a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy. No i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, no i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć. No bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, Teatr Kaliski również jest bardzo stary, ale nie przetrwał w tym niezmienionym budynku, w tym swoim oryginalnym, bo ten budynek uległ pożarowi. Teatr Polski ma w Poznaniu 150 lat i my mamy lat 146. No a wszystko podobno wzięło się z wielkiej miłości, z tym, że ona nie jest potwierdzona w żadnych źródłach.
9: No właśnie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, my niczym takie dwie bojcory na bazarach po prostu będziemy mówić o plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków, nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, no ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
7: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztump, który zresztą był browarnikiem, jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztump miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumfów, bo i matka Ludwika Sztumfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł. To się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w resursie kupieckiej, w towarzystwie dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
9: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. To nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
7: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia. No i nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam tę teorię, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony, ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Sztumfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Sztumfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam. W jednym pomniku.
9: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia, no ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
7: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach. I w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy, i jak ten teatr został otwarty. Bo on został wybudowany dość szybko, bo tak jak mówiłam, pierwszą łopatę w 1877 wbito, a w 1879 już było otwarcie, ale też nie bez radnych kłopotów. Gazeta Kielecka też właściwie cały czas, ponieważ to budziło ogromne zainteresowanie Kielczan, relacjonowała, co tutaj się działo i jest bardzo dużo artykułów na ten temat właśnie w Gazecie Kieleckiej z XIX wieku, z końca XIX wieku. Zmierzało to wszystko do premiery w 1879 roku, 6 stycznia, znamy dokładnie tę datę dzienną, odbyło się pierwsze przedstawienie na dużej scenie, tej samej, którą mamy teraz po remoncie. To były wówczas dzwony kornewirskie Roberta Planketa, a jakby występowała i opiekę reżyserską miał nad tym przedstawieniem Józef Teksel, występowała jego trupa dramatyczna.
9: I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ ciąg dalszy tej wyjątkowej, prawie 150-letniej historii Kieleckiego Teatru i Kieleckiej Sceny Dramatycznej. To jest już opowieść na zupełnie inny czas. A dziś o powstaniu Kieleckiej Sceny opowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękuję bardzo.
7: Bardzo dziękuję.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
9: Tak na wszelki wypadek przypomnę wszystkim zdezorientowanym. Słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Zdezorientowani w czasie i przestrzeni. Mam nadzieję, że już są także wśród nas. Ja nadal lekko zdezorientowany. Nazywam się Michał Pustuła i oczywiście zapraszam na ciąg dalszy tego naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. A za momencik przyjrzymy się i to bardzo, bardzo dokładnie pracy Jędrzejowskiego Centrum Kultury, o tym jak to wygląda na co dzień, jakie wydarzenia, eventy czy też po prostu fajne imprezy są organizowane w Jędrzejowie przy użyciu zasobów głównie ludzkich oczywiście, ale także technicznych pochodzących z Jędrzejowskiego Centrum Kultury. O tym opowie nam dyrektor Sebastian Sipa. Porozmawiamy również sobie o tym, jak wygląda proces kształcenia i to w różnych dziedzinach i różnych kategoriach, bo można naprawdę wiele, jeżeli tylko ktoś chce nauczyć się chodząc na wszelkiego rodzaju zajęcia oferowane właśnie przez Jędrzejowskie Centrum Kultury, gdzie już teraz się przenosimy.
11: Co słychać w Świętokrzyskiem?
9: Jak wygląda na co dzień funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
12: Na co dzień to jest tak, że my prowadzimy różnego typu zajęcia dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych. Są to formy teatralne, muzyczne, taneczne, przeróżne, artystyczne, ale prowadzimy również kino, które od piątku do wtorku, od godziny 15 do godziny 20 jest czynne i właśnie na sali widowiskowo-kinowej odbywają się seanse kinowej. To i tutaj możemy spotkać i premiery współczesnego kina, ale też pojawiają się u nas przeglądy kinowe, kino niezależne, oczywiście bajki też dla dzieci, Disney i wszystkie superprodukcje. Także jest to kino, można powiedzieć, pełną parą i pełnoprawne, współczesne kino. No, poza tym też działalność widowiskową, koncertową, estradową, czyli przynajmniej staramy się, przynajmniej raz w tygodniu w Jędrzejowie odbywało się coś ciekawego. Przeważnie to są środy lub czwartki, bo wtedy nie gramy kina, więc to mamy taką wtedy fajne okienko na zrobienie czegoś innego. I tam można zobaczyć jakieś widowisko teatralne, stand-up, kabaret, koncert, więc różne formy estradowe.
9: No, nie zapominamy również o imprezach cyklicznych, o których pan nie wspomniał, pewnie przez skromność, a jest ich całkiem sporo, bo i Święto Miasta Jędrzejowa.
12: I Święto Miasta, czyli nadanie praw miejskich dla Jędrzejowa też jest co roku u nas mocno akcentowane.
9: Czy chociażby koncert mikołajkowy, czy jędrzejowskie szopki bożonarodzeniowe. Panie dyrektorze, czy wy prowadzicie jakieś statystyki, które potrafią, na podstawie których potrafimy stwierdzić, które z tych zajęć czy imprez cieszą się największą popularnością wśród uczestników?
12: Oczywiście, że tak. To są statystyki cały czas. Ja w tej chwili nie mam do nich dostępu, nie posłużę się w tej chwili żadnymi cyframi, ale no na pewno Dni Jędrzejowa. To jest ta impreza, która jest najbardziej popularna, najwięcej widzów. My tą imprezę u nas, ona się odbywa przez 3 dni i ten najbardziej, powiedzmy, oblegany dzień, to szacujemy około 5-6 tysięcy osób.
9: No to jest już całkiem pokaźna liczba. Pewnie jakbyśmy tak, sumowali te 3 dni święta miasta, to by nam wyszło grubo ponad 10 tysięcy. Tak mi się wydaje.
12: Oczywiście, tak. Tak myślę.
9: To tutaj mamy te imprezy cykliczne, które w ciągu roku odbywają się w Jędrzejowie, są organizowane przez Jędrzejowskie Centrum Kultury, ale przecież codziennie również w siedzibie Jędrzejowskiego Centrum Kultury odbywają się zajęcia i to zajęcia różnego rodzaju. O tym, cóż to są za zajęcia, możecie dowiedzieć się ze strony internetowej, ale my opowiedzmy w skrócie, jakie są sekcje, gdzie można się zapisać, no i jak to po prostu wygląda.
12: Na naszej stronie internetowej jest pełna szczegółowa informacja dotycząca wszystkich grup artystycznych, w których się odbywają zajęcia, gdzie się można zapisać. Ja powiem mniej więcej tylko o tym, że są to zajęcia na przykład do zespołu śpiewawczego Mały Jędrzejów, nauka gry na klarnecie i saksofonie. Są zajęcia taneczne w ramach zespołów tanecznych Parada. Mamy akrobatykę również dla dzieci i młodzieży. Poza tym nauka gry na fortepianie, gitarze klasycznej w ramach ogniska muzycznego przy Centrum Kultury. Są również zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży. Mamy również, prowadzimy też naukę gry na akordeonie ludowym. To też jest bardzo popularna w dzisiejszych czasach forma.
9: A ten akordeon, ja tak tutaj przerwę, ten akordeon się jakoś różni od takiego, bo mówi pan akordeon ludowy. Czy on jakoś wyróżnia się bardzo od takiego normalnego?
12: Tak, czyli tradycyjny akordeon, ten, który byśmy, powiedzmy, zapisali do szkoły muzycznej. Tam uczymy się programu klasycznego, uczymy się zgodnie z cyklem nauki w szkole muzycznej. Natomiast tutaj my zatrudniliśmy muzyka takiego z krwi i kości muzyka ludowego, który przekazuje, tak jak to kiedyś na wsiach, w świetlicach się odbywało, że ci tradycyjni muzycy ludowi uczyli młodych tego stylu ludowego, tego niepowtarzalnego polskiego folkloru. No my to właśnie robimy w Domu Kultury.
9: No to pięknie, to jest również kultywowanie tradycji, co zdaje się, że wpisuje się doskonale w misję Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Ale ja panu przerwałem tym akordeonem, a pan miał, zdaje się, jeszcze...
12: Ja jeszcze miałem wspomnieć o tym, że są również zajęcia teatralne, które u nas się odbywają z młodzieżą, ale również i z seniorami. Mamy bardzo silną grupę seniorów, nazywa się ta grupa Si Senior i to jest grupa teatralna, która tak naprawdę nawet wakacje pracuje. Ta grupa nie przerywa pracy, ona już nie robi sobie przerwy wakacyjnej tak jak młodzież. Zapraszamy gorąco właśnie na otwarte zajęcia, na podpatrywanie, bo tak jak tu pan redaktor wspomniał, nie wszyscy muszą być już od razu zdecydowani na jakąś formę. Więc gorąco zapraszamy, żeby przyjść do nas, porozmawiać z nami, poobserwować, co my robimy i może coś dla siebie znaleźć.
9: No pewnie, że można coś dla siebie znaleźć, a o tym znajdowaniu i organizowaniu wszelkiego rodzaju wydarzeń w Jędrzejowie przy użyciu, jak już wspomniałem, środków dostępnych w Jędrzejowskim Centrum Kultury opowiadał dyrektor Sebastian Sipa. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz chciałbym zabrać was w miejsce, które słynie z jednego w całym naszym województwie świętokrzyskim i to nie tylko. Mowa o Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia. Jeżeli nic do tej pory wam to nie mówiło i nie zdradziło, to chyba pora najwyższa, żeby koniecznie zostać z nami na 93,2 FM w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem i czegoś ciekawego się dowiedzieć. A o tym wszystkim opowie nam Andrzej Płonka, pracownik kieleckiego Geoparku. A przy okazji to Centrum Geoedukacji. Tam właśnie jesteśmy, bo tam znajduje się Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia. Oczywiście w Kielcach.
13: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
9: Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. Panie Andrzeju, zacznijmy w takim razie od samego początku. Jak to było z tym ośrodkiem pracy twórczej Wietrznia? Skąd pomysł na to, żeby taki ośrodek powstał? Skąd pomysł na to, żeby on zlokalizowany był właśnie na Kieleckiej Wietrzni?
13: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na wzgórzu katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta.
9: Panie Andrzeju, a gdzie możemy zobaczyć te piękne rzeźby, które w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia powstawały i powstały?
13: Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku pszczoły, pomniku harcerza, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, również pomniki w innych miastach. Pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
9: Jak słyszeliście, nawet historia kieleckiej rzeźby może być fascynująca. Opowiadał o niej Andrzej Płonka. Dziękujemy bardzo.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
9: Uwaga, uwaga, poproszę teraz wszystkich o szczególne słuchanie tego, co dzieje się na 93,2 FM w magazynie, co jest grane w Świętokrzyskiem, ponieważ będę mieć dla was zagadkę. Konkurs, quiz, jak zwał, tak zwał, bez nagród, ale satysfakcja gwarantowana. Jeżeli rzucę hasło, z czym kojarzą wam się chęciny, no to pewnie większość z was odpowie automatycznie, że z Zamkiem Królewskim w Chęcinach. A po dzisiejszym magazynie, co jest grane w Świętokrzyskiem i po wizycie u burmistrza Chęcin Roberta Jaworskiego będzie zupełnie inaczej. Dlaczego? Jeżeli zostaniecie z nami, to na pewno się przekonacie. Ciąg dalszy magazynu przed nami. Michał Pustuła. Kłaniam się oczywiście i zapraszam, ale oprócz wizyty w salonach politycznych chęcińskich, będziemy także w Jędrzejowie, dokładnie w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych, gdzie porozmawiamy o wielkim projekcie dotyczącym małych, bo najmniejszych mieszkańców naszego regionu. O szczegółach za kilka chwil. Najpierw właśnie odwiedzamy burmistrza Chęcin i odkrywamy to, co na pierwszy rzut oka niewidoczne.
11: Co słychać w Świętokrzyskiem?
9: Burmistrz Chęcin Robert Jaworski jest moim i waszym gościem. Witam, panie burmistrzu. No i na początek pytanie, bo tak jak powiedziałem we wstępie, Chęciny kojarzą się głównie z tym, co widać gołym okiem, czyli z Zamkiem Królewskim w Chęcinach. Pięknym, zrewitalizowanym rynkiem dolnym i górnym, ale prawdziwe bogactwo miasta i gminy Chęciny to jest to, co skrywa się pod ziemią i na pierwszy rzut oka jest niewidoczne.
14: Niezwykłym walorem tej gminy, oprócz niezwykłej przyrody, obiektów dziedzictwa kulturowego, również atrakcją naszej gminy jest bogactwo ziemi, zarówno to, co kryje wnętrze, jak również to, co możemy zobaczyć na zewnątrz, ponieważ gmina Chęciny często w literaturze geologicznej jest określana jako raj dla geologów, w cudzysłowie oczywiście. Wynika to z tego, że mamy różnego rodzaju wychodnie na powierzchni ziemi, skały, które przedstawiają przekrój całej historii ziemi. I powiem, tutaj trzy kroki ktoś pokona i przemieszcza się w setkach tysięcy lat. I z każdego okresu budowy ziemi spotykamy na powierzchni ziemi skały, które powiem szczerze, pokazują właśnie historię budowy całej ziemi.
9: I dzięki temu wszystkiemu, o czym przed momentem powiedzieliśmy, do Chęcin bardzo chętnie przyjeżdżają, kolokwialnie mówiąc, wydziały geologiczne z największych uniwersytetów w naszym kraju.
14: Od wielu dziesiątek lat niektóre uczelnie, takie jak Uniwersytet Warszawski, jedna z największych uczelni w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, Toruński, Śląski,

0: myśl, idea, by w Chęcinach, na ziemi chęcińskiej powstał silny, mocny ośrodek, który skupiałby właśnie te środowiska naukowe związane z geologią. I wówczas pojawiła się myśl, pomysł, aby ten ośrodek, to centrum nazywało się Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej.
1: Europejskie Centrum to jedno, ale jest również na terenie gminy Chęciny jedno wyjątkowo malownicze także miejsce, bardzo mocno związane z górnictwem i z geologią.
0: Mamy taką malowniczą miejscowość jak Miedzianka i znajdujący się tam rezerwat Góry Miedzianka, i wewnątrz tej góry znajdują się pozostałości po właśnie tym tętniącym życiu górniczym jeszcze z czasów średniowiecza. Wydrążono kolejne korytarze i wywieziono kruszce, jakie były, ale te korytarze pozostały, że tak powiem, niezagospodarowane, aczkolwiek atrakcyjne i bardzo długie. I zdecydowaliśmy się, aby wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Państwową Akademią Nauk udostępnić te przepiękne sztolnie, korytarze w celach takich geoturystycznych, tworząc szlaki geoturystyczne, a jednocześnie dążąc do stworzenia takich ścieżek geoedukacyjnych na samej górze. Utworzyliśmy taką muzealną izbę górnictwa krustowego, która pokazuje prymitywną pracę górników w średniowieczu i kolejnych okresach. Ona będzie służyła zarówno georozwojowi turystyki, ale i też będzie takim kolejnym elementem dydaktyki i zdobywania wiedzy, obiektem służącym jako obiekt na cele dydaktyczne dla studentów, dla naukowców, którzy będą jeszcze wiele publikacji, prac tworzyć na temat historii, na temat tego, co tam się znajduje, mineralogii, kartografii i tak dalej.
1: Burmistrz Chęcin Robert Jaworski o walorach geologicznych miasta i gminy Chęciny. No a my już teraz w magazynie Co jest grane zmieniamy całkowicie temat, udajemy się wprost do Jędrzejowa, w pewne wyjątkowe miejsce.
2: Edukacja w Świętokrzyskiem.
1: Dziś gościmy w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Moim i waszym gościem jest kierowniczka Ewa Fortunka, a porozmawiamy sobie tym razem o najmłodszych z terenu gminy Jędrzejów, bo powiemy o projekcie przedszkolnym Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów. Dzień dobry, pani Ewo.
3: Dzień dobry.
1: Dziś porozmawiamy sobie o projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, realizowanym na terenie miasta i gminy Chęciny. Ten projekt skierowany jest, jak sama nazwa mówi, dla najmłodszych mieszkańców Jędrzejowa i okolicznych gmin. Na czym projekt polega, kiedy będzie realizowany? Bo wiem, że dosyć długo, bo aż do 2027 roku.
3: Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie dla przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów, to jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy do Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie, bo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2027 roku. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli w 5 ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer 2 w Jędrzejowie, przedszkole numer 3 w Jędrzejowie, przedszkole w Kroniowie, które funkcjonuje w ramach Zespołu Placowego Światowych w tej miejscowości, i przedszkole w Prząsławiu, które funkcjonuje też w Zespole Placowego Światowych w Prząsławiu. Projekt jest skierowany do przedszkolaków, czyli do dzieciaczków, ale również do nauczycieli. I każda z tych grup docelowych projektów coś z tego projektu na pewno zyska. Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze. I planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT.

0: okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze zmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach, to jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład, to też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecane dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy Świętokrzyską Kolej Wąskotorową, to jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. Materiały do zajęć ekologicznych, to oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła, warzywa, można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować związane z taką edukacją ekologiczną.
1: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
0: Przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, wykorzystują, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły po ich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc bardzo wiele korzyści płynie z takiej współpracy w ramach projektu dla grona pedagogicznego każdej z tych placówek, a przy okazji podnoszą swoje kompetencje właśnie w kwestii prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego czy integracji sensorycznej.
1: A o projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości opowiadała na antenie Radia Złote Przeboje Ewa Fortunka, kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Co co jest grane w Świętokrzyskiem. To hasło i równocześnie nazwa naszego magazynu. I oczywiście to zobowiązuje w naszym dzisiejszym spotkaniu. Michał Pustuła, zapraszam. Teraz, właściwie za momencik, przenosimy się do Chęcin. Dokładnie do gabinetu burmistrza Chęcin. Moim i waszym gościem będzie Robert Jaworski. I porozmawiamy sobie o Zamku Królewskim w Chęcinach, ale nie tylko, bo mówić będziemy także o tym odrobinkę, jak otoczony jest zamek, co w ostatnich latach się zmieniło, jak i od czego zależy kolor iluminacji, którą widzimy jadąc od Jędrzejowa do Kielc albo od Kielc do Jędrzejowa, co dzieje się na rynku w Chęcinach, a także jak zmieniła się Niemczówka. Na te pytania wszystkie już teraz znajdziecie odpowiedzi w Radiu Złote Przeboje 93 i 2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskiem?
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Pierwsza rzecz to oczywiście zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku.
1: Panie burmistrzu, a co dokładnie zmieniło się na zamku?
3: Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne.
1: A z tego nowiutkiego parkingu pod zamkiem możemy piękną aleją przejść już do obiektu, o którym dzisiaj mówimy.
3: Aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych i te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami.
1: Mamy gdzie zaparkować, wiemy jak dojść nową aleją na zamek, to wchodzimy i naszym oczom ukazuje się, no właśnie, także nieco odnowione to wszystko, co z samym zamkiem jest związane.
3: Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast dzisiaj została ona ładnie zabudowana i myślę, że dzisiaj jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona. W ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Dzisiaj ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Dzisiaj ta wieża będzie wieżą widokową. Będzie można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji.
1: No właśnie, ten element jest dostrzegalny już z daleka, bo to czy jadąc w kierunku Krakowa, czy jadąc od Jędrzejowa w kierunku Kielc, Zamek Królewski w Chęcinach jest podświetlony. Widać go na co dzień białym światłem, natomiast od święta te światła zmieniają kolory. To także robi ogromne wrażenie.
3: Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice, również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że dzisiaj jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tu również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki i powiem szczerze, wiele takich elementów, które dzisiaj są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku.
1: No to w takim razie ja zachęcam Was do takiej chęcińskiej wycieczki, bo naprawdę warto. Ja uwielbiam Zamek Królewski w Chęcinach i same Chęciny i rynek ten górny i dolny także. Moim i Waszym gościem był Robert Jaworski, burmistrz Chęcin. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. A już teraz zabieram was z Chęcin wprost do Jędrzejowa. Odwiedzamy Muzeum Szybkowskich, żeby dowiedzieć się, skąd to muzeum w ogóle w Jędrzejowie się wzięło. Na te pytania odpowie dyrektor Jan Szybkowski.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o zegary, to wy jesteście, zdaje się, że doskonałym adresatem tych moich pytań i tych moich myśli. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda?
4: No powiedzmy, że można nas o to pytać i uzyskać odpowiedź.
1: No bo zegarów ci u was dostatek i słonecznych i myślę, że tych zabytkowych i tych współczesnych, ale proszę powiedzieć nam wszystkim, bo wiemy, że zegary Muzeum Szybkowskich, tutaj można postawić znak równości, ale od czego to wszystko się zaczęło i jak to się stało, że w Jędrzejowie pojawiły się zegary i pojawiło się również Muzeum Zegarów między innymi?
4: Och, no wiąże się to z osobą, z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim doktorem Feliksem Przypkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. On już w młodości zainteresował się astronomią oraz gnomoniką, czyli nauką o wykreślaniu zegarów słonecznych, zaczął nawet studia astronomiczne, ale jego ojciec, który był takim trochę bardziej stąpał mocno po ziemi, był człowiekiem interesów, przekonał go, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu godziwie zarobić, a to wtedy będzie mógł również mieć środki na realizowanie swoich zainteresowań, w tym właśnie astronomii i gnomoniki. Feliks posłuchał tej rady, przerwał studia astronomiczne i rozpoczął studia medyczne ze specjalizacją doktora położnika i była to bardzo dobra decyzja, ponieważ był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania, kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku i ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przypkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat, ryjąc go i rzeźbiąc w wielkim głazie narzutowym. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
1: Panie dyrektorze, czy my możemy pokusić się o takie pytanie, jak dużo zegarów znajduje się w kolekcji Muzeum Przypkowskich? Wszystkich, i słonecznych, i tych pozostałych?
4: A troszkę mnie pan zaskoczył rzeczywiście, ponieważ zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych jest prawie 400 bez kilku sztuk. Natomiast na pytanie o ilość zegarów niesłonecznych, zegarów mechanicznych, tak z głowy nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to około kilkudziesięciu sztuk.
1: Czyli kolekcja jak najbardziej ogólnoświatowa, jeżeli nie wszechświatowa. Jeszcze jedno pytanie, już tak zupełnie na zakończenie. Panie dyrektorze, czy w momencie przestawiania z czasu letniego na zimowy albo z zimowego na letni ktoś w muzeum przestawia te wszystkie zegary? No nie mówimy tutaj o słonecznych, bo tych nie trzeba, prawda?
4: Pozwoli pan, że skupię się właśnie na słonecznych, ponieważ z zegarami mechanicznymi to jest u nas tak, że one powinny co jakiś czas być nakręcane, żeby ten mechanizm był cały czas w dobrym stanie i w gotowości, ale nie muszą chodzić przez cały czas, także i nimi się nie zajmujemy, natomiast zegary słoneczne tak jakby same się przestawiają, to znaczy czasem właściwym i naturalnym dla zegarów słonecznych jest czas zimowy i dawniej używano jedynie tego czasu zimowego, który zresztą nie miał wtedy takiej nazwy. Natomiast w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać czas letni, kiedy zaczęto wprowadzać od początku XX wieku tę zmianę czasu na letni, aby lepiej trochę wyzyskać światło dzienne, wtedy pojawił się problem, który polega na tym, że jest kilka miesięcy w roku, wtedy kiedy mierzymy czasem letnim i to są miesiące, kiedy zegary słoneczne nasze wskazują nieprawidłową godzinę i trzeba tę jedną dodatkową do nich doliczać.
1: I dzięki temu już bez problemu każdy sobie z określeniem godziny poradzi. No i odpowiedzieliśmy na to pytanie, skąd Muzeum Przypkowskich wzięło się i jest na szczęście w Jędrzejowie. A o tym wszystkim opowiadał dyrektor muzeum Jan Przypkowski. Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
5: Złote przeboje. autopromocja.
2: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje.
6: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
2: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
6: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
2: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
5: Autopromocja.